Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powy.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witamy wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu lm.pl.
5: Witam, dzień dobry.
4: I zaczynamy kolejne wydanie naszej retroprasówki, a więc zaglądanie do starych konińskich gazet. Zanim to jednak, bo też w naszej audycji często omawiamy takie lekko absurdalne sytuacje, zwłaszcza z czasów PRL-u, tak, bo napotykamy na takie opisy w gazetach konińskich z lat 80., także w latach 90. różne sytuacje się zdarzały, a ja dzisiaj byłem u lekarza i opowiem teraz moją historię. Przychodzi baba do lekarza i na drzwiach, na każdych drzwiach każdego gabinetu jest informacja, że godzina, na którą się umówiłeś z lekarzem, nie jest godziną rozpoczęcia wizyty, to jest godzina rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.
5: Tak jest. Mm-hmm. To nie wiedziałeś o tym?
4: No nie wiedziałem o tym, tak. To jest coś niesamowitego. Tak bym się dzisiaj na przykład z tobą umówił na nagranie na godzinę 11, ale byłby to początek oczekiwania na mnie, na przykład byś czekał pod radiem.
5: Tak jest, no tak się zabezpieczają lekarze, no bo w sumie ja troszkę to rozumiem, bo czasem jest tak, że no wizyta się przedłuży,
4: no,
5: czasem ciężko
4: prawda,
5: określić.
4: To prawda.
5: Aczkolwiek, no fakt jest taki, że jak się tam czeka 5 minut, no to nie jest problem, nie? Ale jak się czeka już godzinę, no to rzeczywiście już człowiek może się podirytować.
4: No ale na pierwszy rzut oka to wygląda dosyć absurdalnie, bo co to za umawianie się, jeżeli ja sobie kalendarz rozplanowuję.
5: Tak.
4: To jak wpisać taką godzinę, dajmy na to 11, która może być 13 albo 14?
5: To robisz, że od 13 i potem robisz znak nieskończoności, bo nigdy nie wiesz, kiedy się zakończy taka wizyta.
4: Także, no jak najmniej takiego oczekiwania, a jeżeli już, to z dobrą książką może tak. Ja tak zawsze się zabezpieczam, że biorę ze sobą czytnik e-booków i po prostu
5: zawsze sobie przyjemnie
4: czytam.
5: Poczekać wtedy, nie?
4: Tak. No dobrze, to uruchamiamy naszą maszynę czasu, nasz wehikuł i przenosimy się dzisiaj, proszę pana, lata 86, 1900 rzecz jasna i 1996. Tak to dzisiaj się...
5: Dziesięcioletnia przerwa.
4: Pierwsza data, z którą się utożsamiam, bo to data mojego urodzenia, 86 rok. No i pierwsza okładka pierwszego przeglądu konińskiego z maja 1986 roku. Okazuje się, że wtedy był obchodzony Rok Pokoju i na Rok Pokoju jest tutaj, myślę, że to tak obrazuje to, że jeszcze ta zimna wojna trwała na dobre, bo oto mamy wiersz na okładce. Hiroshima, nasza pamięć. Z hipotez uczonych wojnę nuklearną przeżyją niektóre gatunki owadów. To czytamy nad wierszem, no a potem mamy zimnowojenny wiersz.
5: Deklamować trzeba w takim
4: tak
5: razie.
4: Tak jest. I czytamy po zwrotce, tak? Czy jak to tam? Strofie. O, strofa. Tak, okay. Tego słowa szukałem. Okej.
5: W jesienny wieczór wiatr lekki ołów otrząsa liście, odchodzące na drogi albo na groby.
4: W radio dziewczęta Beethovena. A spod warstw muzyki wczoraj wyszedł z domu i nie wrócił, tyle a tyle lat, oczy piwne, 1,70 m wzrostu, kto by wiedział.
5: Wieczorem wydłużającym się świstem wiatru człowieka poszukują uparcie obłąkanie, człowieka, który wyszedł z domu.
4: Kto ogłosi komunikat po błysku i wietrze radioaktywnym? Mrówki postawią pomnik na cześć, komar ze złością zabrzęczy, nigdzie ni śladu krwi.
5: W komunikacie o zaginionym nic dodać, nic ująć.
4: Czy może być większa bezradność homo sapiens?
5: Major Claude Ederle, który zbombardował Hiroshimę, dziwi się do tej pory. Oni wszyscy wiedzą gdzie i kim jestem naprawdę, a ja tego nigdy nie wiem.
4: No... Nie wiem, czy tam dziewczęta Beethovena, czy nie dziewiąta Beethovena. Może tutaj chyba może jakiś, coś, błąd, jakiś błąd.
5: Albo bo... wiesz, to było z poezją, to nigdy nie wiadomo.
4: Dziewcząt Beethovena nie kojarzę. Dziewiątą ja też, symfonię.
5: Co miał autor na myśli, to nigdy nie wiesz.
4: Dziewiątą symfonię, tak. No może w radio, radioaktywne dziewczęta Beethovena, może o to chodzi. No dobrze. Do redakcji listy pani Alicja napisała, narzekała i nie ma się jej zresztą co dziwić. Jestem niespotykanie spokojny człowiek, to w cudzysłowie, i bez specjalnych narzekań znoszę od 12 lat uciążliwości mieszkania na 10 piętrze w wieżowcu przy ulicy Wyzwolenia 7 w Koninie. W Koninie oczywiście. W niedzielę 23 marca tego roku spadł niewielki pierwszy tej wiosny deszcz bez huraganu i oberwania chmur, a moje mieszkanie wygląda jak po klęsce żywiołowej. Ściana szczytowa cała przesiąkła wodą i to tak intensywnie, że odpadł tapety, przeciekł również naprawiony kilka miesięcy temu dach.
5: Zgłaszałem już do spółdzielni mieszkaniowej kilkakrotnie podobne przypadki, zawsze odsyłano mnie do PZU. Odszkodowanie dostałam, ale to nie jest jednoznaczne zabezpieczenie mieszkania przed podobnymi przypadkami. Ostatnie odszkodowanie otrzymałem we wrześniu ubiegłego roku, po ulewnych deszczach tamtego lata. Przecież to nie jest sprawa pieniędzy, ale zreperowania ścian i dachu.
4: Płacę za mieszkanie prawie 1600 zł miesięcznie i bez szemrania znosiłam podwyżki czynszu, nie wnikając specjalnie w źródło tak zwanych kosztów własnych spółdzielni i chciałabym w zamian choćby znośnych warunków bytowania.
5: No to może być problem, jak co chwilę jak deszcz pada, to ci dach przecieka. No to...
4: I cieknie ci po ścianie i spółdzielnia nic z tym nie robi, no bo chyba nic nie robiła, skoro pani musiała udać się czy napisać aż do gazety.
5: Żeby w końcu coś się ruszyło.
4: No to chyba dzisiaj już takie rzeczy się nie zdarzają.
5: No mam nadzieję, że nie. Przynajmniej do nas jakieś takie sygnały nie docierają aż tak silnie, żeby dachy przeciekały.
4: Tak, i odklejały się tapety. A tutaj okładka następnego numeru majowego, 86 rok. No i z moją uwagę zwróciło to, co jest na samej górze.
5: Pozdrowienia. Pozdrawiamy wojewódzką konferencję przed zjazdową PZPR.
4: To ładnie, tak, że miło. Tak. Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak pozdrawiał na okładce.
5: Jakbyśmy na przykład teraz w portalu u nas napisali, pozdrawiamy radnych przed sesją Rady Miasta Konina na przykład. O,
4: albo pana prezydenta.
5: Albo pana prezydenta, że się musi z nimi męczyć na przykład z tymi radnymi.
4: Z tymi radnymi. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości na sesji.
5: Tak, na pewno byłoby mu przyjemniej, nie?
4: No myślę, że tak. I przede wszystkim zdecydowanie taki podbudowany by do sesji podszedł.
5: Tak. I może jakbyśmy na przykład zadawali pytania, to też przyjemniej by odpowiadał, nam szybciej by nam odpowiadał.
4: Ja myślę, że trzeba by było wypróbować taki sposób. To dobry pomysł jest. No dobrze, stary Konin dzisiaj już wygląda znacznie lepiej, ale ja jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. wyglądał gorzej, a w latach 80. pewnie było jeszcze gorzej. No i czytajmy tutaj, co napisali.
5: Stary Konin sprawia wrażenie zapomnianego przez wszystkich. Nawet tamtejsze bary i restauracje nie cieszą się dobrą sławą. Ostatnio 30 kwietnia odwiedziliśmy bar Frykas, już nieistniejący, od niedawna noszący taką nazwę. Kiedyś nazywał się Zacisze. Z przyjemnością zauważyliśmy zupełnie niezły wystrój lokalu i porządek. Może niezbyt fortunnym jest, że do sali bezalkoholowej, by zjeść posiłek, trzeba przejść przez pomieszczenie, gdzie przed 13 pije się piwo, a potem mocniejsze trunki. Układ lokalu nie pozwala jednak na inne rozwiązanie.
4: Tego dnia Frykas oferował naprawdę szeroki zestaw dań. W karcie znaleźliśmy 5 zup, 7 dań jarskich, 11 dań podstawowych z baraniny, wołoniny, wołowiny i wieprzowiny, całą gamę dodatków, a zalaną 10 przekąsek. Specjalnością zakładu jest 90-gramowy szaszłyk barani za 138 zł. Można także tu zjeść posiłek podstawowy, na który składa się szczawiowa z jajkiem, omlet rzymski i kompot. To wszystko za 132 zł. Z karty wyczytaliśmy, że barem Frykas kieruje Halina Szaczkowska, szefem kuchni jest Wanda Szpruta, a kalkulacją cen zajmuje się Elżbieta Kurczaba.
5: Nienawidzę szczawiowy.
4: Nienawidzisz szczawiowy, a ja lubię. Tak. Z jajkiem, czy tak jak tu jest napisane, to jest w ogóle jedno z dań pokazowych mojej mamy. Pamiętam, moja siostra mówiła na to zupa jajeczkowa. Moja mama więcej tego jajka wkrawała niż szczawiu było w tej zupie.
5: O to akurat pochwaliłbym takie właśnie zabiegi.
4: Także zupa jajeczkowa była, ja bardzo, bardzo lubię. Chyba dlatego, że mi się kojarzy z dzieciństwem, ale w ogóle oferta całkiem niezła.
5: Tak, no tu jest 18 dań łącznie, jak rozumiem.
4: I 7 dań jarskich.
5: Baranina, 7 dań jarskich.
4: No to teraz w ogóle rzadkość, żeby wegetarianin wszedł i miał 7 dań.
5: Gdzie znajdziesz baraninę oprócz może jakichś kebabów, nie? No to
4: No, chociaż co pewnie tam ta baranina to taka jest, wiesz.
5: No pewnie tak, ale...
4: Barana nie widziała na oczy, przypuszczam.
5: Natomiast, no mimo wszystko, no dzisiaj na przykład porównując do takich jadłodajni, nie mówię tam o restauracjach, tylko takich właśnie barów mlecznych, o które ostatnio też się rozwijają dość prężnie, to tam jednak skromniejsze są te oferty zazwyczaj.
4: No chociaż zależy też gdzie, bo są takie miejsca w Koninie, gdzie od góry do dołu jest tych wypisanych tych dań dosyć sporo, cała lista. Także, no. Natomiast jak na tamte czasy, 86 rok, to myślę, że wyglądało to całkiem ciekawie. Inaczej to sobie wyobrażałem. Problemy nie susza. Zamieszkujemy przy ulicy Matejki 1, 3 i 5. Przy tych blokach panuje straszny brud i bałagan, jak wewnątrz bloków, tak i na zewnątrz. Nie ma trawników. Robili wodę, wykopy zostawili, trawa nieposiana, ludzie z domków jednorodzinnych chodzą na przełaj i wydeptują ścieżki. Samochody stoją na trawnikach. Czyżby nie dało się czegoś zrobić wokół tych bloków, bo nawet nie ma chodników. Gdy ktoś z innych miejscowości przyjedzie, to mówi, że ludzie na wsi mają ładniej niż my. Bloki należą do kopalni węgla brunatnego.
5: Nas mieszkańców nurtuje brak kiosku warzywniczego na osiedlu przy kiosku spożywczym. Stawia się stragan warzywniczy przy sklepie w Niesuszu, który na pewno nie da żadnego rezultatu, bo to jest przy samej głównej ulicy Kusz i tym podobne. Że w ogóle władze sanepidu na to pozwalają. Przecież powinien być podstawiony tu na osiedlu domków jednorodzinnych i przy blokach, bo jest miejsca bardzo dużo.
4: Tak, są już tam teraz chodniki od dawna.
5: Na Niesuszu.
4: Już wygląda tak, to, no tak. Bo to chodzi o te punktowce, takie trzy, co tam stoją przy Matejki. Takie trzy bloki tam są.
5: Gdzie z Matejki?
4: Jak wjeżdżasz do Niesusza, ale nie tam od Okólnej, tylko jakbyś jechał dalej Przemysłową i potem w prawo, jak są światła. I takie trzy punktowce stoją, także to już ten problem w ciągu ostatnich 40 lat naprawił.
5: Chociaż to.
4: Okej, okay. Następny list od czytelnika. Brudno, takie zatytułowane, nie chodzi o dzielnicę Warszawy. O to, że po prostu brudno. Tak.
5: Z okazji miesiąca czystości, kwietnia, pragnę w imieniu mieszkańców naszego bloku za waszym pośrednictwem wytknąć szanownej administracji spółdzielni mieszkaniowej Zachód. Bo już z rozpędu aż Zatorze pojechałem.
4: No tu jest Zatorza, jesteś, to tak.
5: Tak, spółdzielni mieszkaniowej Zachód, że w ogóle nie interesuje się blokiem mieszkalnym przy ulicy Tuwima 1. Przecież tutaj mieszkają chyba ludzie, a nie tylko pracownicy elektrowni, jeśli ich się traktuje może inaczej. Od dłuższego już czasu blok ten, jak jego klatka schodowa, winda i tym podobne, wyglądają fatalnie. Dziwimy się jako mieszkańcy, że dotąd jeszcze sanepid nie zamknął i dostępu do wnętrza. Przecież na parterze, gdzie jest najwięcej śmieci, mieści się klub, miejsce kultury i biura zarządu wojewódzkiego.
4: Wielki wstyd. Brud i niechlujstwo straszne. Na tym parterze także jest zamieszczona tablica z nazwiskami samorządu blokowego i dozorcy, których tutaj nie będę wymieniać, więc co oni robią? Czy nie widzą tego bałaganu? Dlaczego nie są karani mandatami? Może to by pomogło. Uważam, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za utrzymanie czystości przez wszystkich mieszkańców, ale wiecie, klatki okien zamiatanie ciąży chyba na gospodarzu. Strych jest otwarty, bez przerwy giną anteny telewizyjne. Dlaczego tak jest? Były interwencje w administracji spółdzielni, ale bez skutku. Czekamy na wyjaśnienie i jak najszybsze zmycie tych bardzo, bardzo starych brudów. No, to nieciekawie. Dzisiaj chyba takiego problemu nie ma. Znaczy nie, na pewno nie ma.
5: Na pewno nie ma. Znaczy może gdzieś miejscowo tak, ale wydaje mi się generalnie, że jest lepiej. I nawet wczoraj rozmawiałem, byłem na spotkaniu z prezesem TKKF Korty, który buduje boisko do padla, które będzie...
4: Z Marcinem takie... Dołowcem, tak, widziałem artykuł również.
5: Tak.
4: Był tydzień temu w tygodniku w magazynie sportowym Radia Konin.
5: Tak jest. No i właśnie rozmawialiśmy tak, że to będzie takie ogólnodostępne boisko, nie, jakby nie pilnowane przez żadnego tam dozorcę przez cały czas.
4: Zdalnie będzie
5: zdalnie.
4: Można.
5: No i właśnie konkluzja była taka, że właśnie trochę się zmieniły te czasy, że dzisiaj takie obiekty są w stanie funkcjonować, no bo te 30-40 lat temu to pewnie jakiś wandalizm właśnie, jakiś byłby syf tam zostawiony.
4: Ale dzisiaj też jest monitoring, nie?
5: Jest
4: na pewno na tym korcie odpadła będzie
5: ale
4: kamerą.
5: Wydaje mi się też, że generalnie zdarzają się oczywiście jakieś, czasem piszemy o nich, czy mówimy w akty wandalizmu, że coś jest zniszczone, ale generalnie jeśli chodzi o taki porządek i takie zachowanie wspólnej przestrzeni w dobrym stanie, to jednak się dużo poprawiło, mi się wydaje.
4: Gospodarze się wywiązują ze swoich obowiązków, po prostu są zatrudnieni też, przez spółdzielnie.
5: Tak. Często to są też już profesjonalne osoby.
4: Tak, firmy profesjonalne. Tak.
5: No,
4: tak,
5: które
4: tak,
5: po prostu no, mają za to opłacone i wiedzą, że jak się nie postarają, to po prostu nowego kontraktu na przykład nie będzie i to też pewnie działa.
4: To ja pozdrawiam gospodynię, tak korzystając z mojego bloku, panią Magdę, bo się wywiązuje, jest ładnie, pięknie, czysto i jest bardzo sympatyczna. W padla będziesz grał?
5: No właśnie, chcę spróbować sobie. No.
4: Bo ja próbowałem już. Tak? Bo moja siostra mieszka w Walencji, tam w Hiszpanii, to oni kochają padel, więc moja siostra nawet tam i na treningi, i w rozgrywkach bierze udział, więc musiała mnie zabrać i bardzo fajna gra, także ja już nie mogę się doczekać i zacieram ręce. A i jeszcze moja siostra powiedziała, teraz do niej dzwoniłem, mówi, kupiłam sobie nową rakietę. A ja mówię, to starą przesyłasz mi.
5: A nawet jakby się miał, to tam będzie można wypożyczyć sobie rakietę.
4: Ale będę,
5: miał chciał spróbować, to będzie mógł.
4: Będę miał od siostry rakietę do padla i no już naprawdę nie mogę się doczekać. Długo nie będziecie musieli czekać, jeżeli chodzi o przerwę, która przed nami będzie króciuteńka, a po niej powracamy do retroprasówki. Zostańcie z nami.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Ale tak jak obiecywaliśmy, mały, krótki momencik. Jesteśmy z powrotem z wami. Bartek Skonieczny, portal lm.pl.
5: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
4: A to jest retroprasówka, czyli audycja, w której zaglądamy do starych konińskich gazet. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej jest to przegląd koniński. Przeglądy konińskie z 1986 roku z maja. Przeglądamy. I czy pan poznaje ten obiekt tutaj, ten budynek?
5: Ten na dole po lewej, tak?
4: Tak, na po lewej i po prawej dwa zdjęcia są.
5: Czemu to ty zawsze te zagadki zadajesz?
4: Ale ten budynek, musisz rozpoznać,
5: potem
4: słuchaj.
5: Potem wychodzę, że w ogóle konina nie znam. Czekaj, myślę, jakaś podpowiedź, na jakim osiedlu to jest?
4: Szkoła, do której chodziłeś.
5: Szkoła do... A, dobra, to jest... teraz to jest szkoła podstawowa numer 3, to.
4: Tak,
5: ja tam chodziłem do gimnazjum numer 7.
4: Numer 7.
5: A
4: wtedy...
5: to, co mnie zmyliło, bo tu na zdjęciu jest taki kabel pociągnięty, i ja myślałem, że to jest kawałek budynku. I myślałem, co to za dziwny kształt tutaj w ogóle jest. A to po prostu jest... to szkoła ma dość taki standardowy, że tak powiem, kształt.
4: Tak, i tutaj jest artykuł o tym. Wtedy była to szkoła podstawowa numer 2.
5: Tak, moja mama tam uczyła.
4: Sosnowej, tak. I tutaj jest artykuł o tym, że wybudowano tą szkołę, a potem się okazało, że jest za mała i dopiero po jakimś tam czasie zaczęto dobudowywać następny segment.
5: Tak, tam był taki bardzo specyficzny układ tej szkoły, bo się schodziło w dół, szło się takim szerokim korytarzem i właśnie tam było po drugiej stronie jeszcze były sale dodatkowe, więc tak.
4: Sala gimnastyczna chyba też, nie? Tamtędy się szło, znaczy chodzi się cały czas oczywiście.
5: Właśnie tam nie do końca, bo jeśli dobrze kojarzę, to tam część została zabudowana czy wyburzona już po tym, jak ja gimnazjum opuściłem.
4: No też tam basen powstał, nie? Także mógł się ten układ w jakiś sposób
5: może to przez to, no.
4: Zmienić.
5: Coś tam w tym segmencie właśnie było pozmieniane od czasu, jak ja tam do gimnazjum chodziłem.
4: I to artykuł właśnie na ten temat. A tutaj o konińskich szermierzach. W czasach, kiedy jeszcze zawodnikiem był Tadeusz Piguła, między innymi artykuł o tym, że są nareszcie na swoim, ale to jeszcze rzecz jasna nie chodziło o ten pawilon szermierczy duży, który mamy w tej chwili, bo on powstał dopiero pod koniec lat 90. Tylko o to, że wprowadzili się do hali Wojewódzkiego wtedy Domu Kultury.
5: Wojewódzki Dom Kultury, czyli
4: Konijski Dom Kultury, czyli
5: tam obok,
4: Konijskie Centrum Kultury.
5: Ale jeszcze
4: kultury,
5: bez tej dobudówki, że tak powiem.
4: Tak.
5: Późniejszy.
4: Może przeczytajmy fragment, jak to wtedy szermierze konińscy funkcjonowali.
5: Nieco ponad rok temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Henryk Kuźniak relacjonował mi postęp robót w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR, której głównym celem było stworzenie sali treningowej dla szermierzy Zagłębia. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku.
4: A, czyli tutaj chodzi o obiekt w Kurowie, bo skoro jest w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR.
5: Mhm. tam były jakieś pomieszczenia takie sportowe?
4: Sam cały czas tam, tak? Przecież, tak. Tam Koniński Klub K1 między innymi ma treningi, Copacabana tam miała wcześniej treningi.
5: A tak, też. Rzeczywiście. No.
4: Tak. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku. Obserwując ówczesne zaawansowanie prac, a raczej mając świadomość, ile jeszcze trudu czeka budowniczych, aby zarysowany projekt doprowadzić do końca, z wielką niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi, na ile udało się dyrektorowi zrealizować swoje marzenia.
5: Temu celowi służyła wizyta, jaką przed kilkoma dniami złożyłem w ośrodku. Stanowczo za późno. Już od dobrych kilku miesięcy obiekt ten w pełne posiadanie wzięli szermierze. Trener Zenon Ryszewski pokazuje najpierw salę bitewną, jaką określa. Długa na 22 metry i szeroka na 10 metrów, posiada 4 plansze do otoczenia pojedynków. Na ścianach wielkie lustra, fotosy szabistów, plansze przedstawiające najciekawsze akcje specjalistów tej broni, dyplomy obrazujące sportowe sukcesy. Drabinki gimnastyczne obwieszone szermierczym sprzętem i nie brakuje nawet dużego zegara odmierzającego czas zajęć. Sala nie posiada może imponujących rozmiarów, ale zdaniem trenera w zupełności wystarcza. Służy przecież tylko kilkunastu zawodnikom ścisłej kadrze klubu, a młodsi adepci białej broni i klasy sportowe nadal pobierają nauki w hali Wojewódzkiego Domu Kultury.
4: Okej, czyli już się wyjaśniło, skąd ten Wojewódzki Dom Kultury, czyli szermierze byli na Kurowie. Okej, tutaj przenosimy się już do 1996 roku. Artykuł zatytułowany Babcie gaszą pożary. Palenie łąk i nieużytków stało się od kilku lat nałogiem właścicieli suchej trawki i piromanów amatorów. Nałóg często przeradza się w hazard, bo jak wiadomo, nie zawsze od rozpalonego przez siebie ognia udaje się uciec.
5: Ostatnio opowiedziano nam o zdarzeniu w jednej z podkonińskich wiosek. Pewnego dnia, gdy słoneczko przypiekało niemożebnie, dwie babcie, sąsiadki, stwierdziły, że trawka na pobliskim rowie coś za bardzo wyrosła i należałoby ją nieco skrócić.
4: Jako skuteczną i mało fatygującą metodę babcie wybrały podpalenie rowu. Aby jednak zachować zasady bezpieczeństwa, przydźwigały na miejsce wiaderko z wodą i łopatę.
5: Trawa paliła się pięknie, wesoło skwiercząc, płomień hasał po coraz to nowych źdźbłach. W pewnym momencie podpalaczki usłyszały w oddali odgłos syreny. Pomyślały, że to pogotowie albo policjanty. Skąd tu strażaki? Nikt nie wzywał. Tymczasem odgłos przybliżał się i wkrótce zaskoczonym babciom ukazał się pędzący na kogutach czerwony wóz strażacki.
4: Strażaki wyskoczyli z wozu, by zdławić żywioł. Kto rozpalił ten ogień? Wrzasnął najstarszy. Babcie wystraszyły się, jako że strażaki miny miały nietęgie.
9: A to panie, to te młode na motorach jeżdżą i pety rzucają. Zajęło się i próbujemy ugasić, odpowiedziały zatrwożone babcie.
4: Strażaki podziękowali starowinkom za poświęcenie w ratowaniu wspólnego dobra, ogień zadeptali buciorami i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku odjechali.
5: Uciechę mieli wszyscy. Babcie, bo pozbyły się paskudnego trawska, a w dodatku dostały pochwałę, i strażacy, bo ugasili jeszcze jeden pożar. Wszyscy natomiast nabrali przeświadczenia, że pomoc społeczeństwa jest nieodzowna.
4: Styrta się poli.
10: Gdzie?
4: Tak mi się skojarzyło. Syna nie ma. No tak, babcie. Zapaliły, ugasiły, pochwałę przyjęły i wszystko w klasie. Oczywiście nie polecamy podobnych praktyk. Absolutnie do tego nie namawiamy, wręcz przeciwnie. Gwiazda trzynastki. Niejednokrotnie na łamach trzynastki donosiliśmy o rozmaitych wybrykach ludzi władzy. Opisywaliśmy, jak to niektórzy popisywali się, będąc w stanie mocno wskazującym na spożycie. Po pewnych tam używkach, wiadomo, człowiek czuje się jak młody bóg, to i ochota na figle większa. Mogą różnej maści politycy, to dlaczego nie mogą dziennikarze? Naszą gwiazdą w tym tygodniku został Jędruś K., zasłużony pracownik radia Też K.
5: Słowem, gość w ogóle nie do podrobienia. Doszły nas słuchy, że tak całkiem niedawno nasz szanowny kolega jechał rano autobusem linii MZK. Zapewne do roboty jak najbardziej. Pech chciał, że do pojazdów tarabaniły się kanary i bezczelnie zaczęły sprawdzać bilety. No i Jędruś wpadł. Początkowo nie chciało nam się w to wszystko uwierzyć. Dlatego postanowiliśmy zasięgnąć informacji u naszych konfidentów. Okazało się, że komputer nie kłamie. Nazwisko Jędrusia, ksywka... 9O, tak? Czy 90?
4: 90? To tego nie kojarzę. Ale czytajmy dalej.
5: Widnieje w nim jak byk za przeproszeniem. Przy okazji wyszło na jaw, że nasz przyjaciel został złapany już po raz drugi. Pierwszy raz jakieś pół roku temu. Wychodzi z tego, że działał w warunkach recydywy, mówiąc językiem policjantów. Nie chcemy być upierdliwi, ale najwyższy czas kupić sobie własne autko.
4: I teraz kilka tutaj ciekawostek, analizując ten tekst. Zasięgnęliśmy informacją naszych konfidentów, czyli można było zadzwonić i się zapytać, czy ten i ten pan dostał mandat, i taka informacja była udzielona. RODO lat 90. oczywiście czegoś takiego wtedy nie było. Radio K, czyli Radio Konin, Jędruś K, czyli Andrzej K. Był tam jeden i kojarzę tego pana, nieżyjący już od dłuższego czasu, natomiast bardzo sympatyczna postać, którą miło wspominamy. Obdarzony fantastycznym radiowym głosem. Czas zamanifestować, jakie to było podejście do 1 maja, bo tutaj właśnie o święto pracy chodzi, w czasach, gdy dopiero co zmieniały się systemy i może niekoniecznie każdemu ten pierwszy dzień maja jeszcze się, może inaczej, nawet nie to, że się nie kojarzył pozytywnie, a się kojarzył negatywnie. Był ten pochód wtedy, w tych latach 90., czy go nie było, to poczytajmy.
5: No właśnie, nawet już na początku artykułu jest takie zastrzeżenie. Nie. Zbliża się święto ludzi pracy najemnej, czyli 1 maja. Jeszcze jakieś 2 lata temu trochę głupio było iść na robotniczą manifestację, bo przecież jak można było protestować przeciwko władzy, która obaliła komunę. Dlatego na przykład ludzie z Solidarności swoje święto zwykle spędzali w kościołach na modlitwie. Teraz manifestować już można, a nawet trzeba.
4: Oczywiście nie zachęcamy do manifestowania przeciw, lecz jak najbardziej za. Władzę przecież mamy wspaniałą, troszczącą się jak nikt o nasze dobre samopoczucie. Nie widzimy więc żadnej przyczyny, aby nie udzielić jej naszego poparcia. Powodów przecież jest wiele. Tutaj znowu używki.
5: Różne używki i benzyna drożeją regularnie. Niedawno te dwa ostatnie dobra aż o 15%. W taki sposób władza chce załatać dziurę w budżecie. Jednocześnie wskaźnik wzrostu gospodarczego niezmiennie idzie w górę. W statystykach ludzi się w nich nie przewiduje. Coś nam się jednak zdaje, że wprost proporcjonalnie do wzrostu obniża się nasz poziom życia.
4: Podobnie rzecz się ma z władzą samorządową Konina. Właśnie podniesiono opłaty za wodę i ścieki, bardzo słusznie jak najbardziej. Mieszkańcom powodzi się tak dobrze, że bez szemrania przyjęli dosyć wysokie podwyżki czynszów. Czemu nie? Władze stać, by podnosić ceny, to dlaczego ma nie być stać obywatela, aby za to wszystko płacić? Czyż nie żyje nam się pięknie? Ależ tak! W związku z tym za KPA będziemy uważać tego? Kiepa?
5: Może.
4: Który 1 maja nie przemaszeruje ze szturmówką w łapie głównymi ulicami Konina i nie poprze słusznego kierunku rozwoju kraju i miasta. No tak, artystycznie bardzo.
5: Trochę rozgoryczenie wybrzmiało z tego artykułu rzeczywistością.
4: Marek Grechuta i Anawa zapowiadani, że wystąpią w konińskim oskardzie 15 maja 1996 roku. Kilka słów na temat Marka Grechuty. Tutaj obecny jest na estradzie od 30 lat, w tym czasie wylansował tak nieśmiertelne przeboje, jak piękne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No i zaproszenie, którego już nigdy więcej w gazecie nie zobaczymy. Strona sportowa. Górnik Konin bardzo słabo tutaj sobie radził w tym sezonie. Na wiosnę sobie słabo radził, bo o ile w tabeli w ogóle był na 6 pozycji, to na wiosnę na 18 drużyn zajmował miejsce 14. No i tutaj nie będziemy czytali, to jest opis meczu z Chrobrym Głogów, przegrany 0-2, ale taka ciekawostka, trenerem wtedy był Wojciech Łazarek.
5: Znany trener. Na arenie nawet ogólnopolskiej.
4: A w meczu wystąpił tutaj takie nawiązanie, bo wczoraj do nas doszła taka smutna wiadomość, że nie żyje Tomasz Witek, piłkarz, zawodnik Górnika Konin, potem również Aluminium. No i także w tym meczu z Chrobrym Głogów Tomasz Witek występował. I na koniec jeszcze wstępniak redaktora naczelnego Stanisława Piguły, który mi się dzisiaj śnił w ogóle tak na marginesie. Więc
5: koszmar był, czy wręcz przeciwnie?
4: To był taki sen, nie, raczej neutralny po prostu, nie? Także nic tam się wielkiego nie wydarzyło. Tekst dotyczy tego, że pan Stanisław był w Kołobrzegu, no i czy dobrze mamy wykorzystany ten potencjał nasz turystyczny tutaj w Koninie, w Szlesinie, dookoła, ale potem co w związku z tym z samym miastem, czyli z Koninem, i może od tego akapitu przeczytajmy.
5: Wypoczywający w rejonie Konina na pewno odwiedzą stolicę województwa. Prawdopodobnie będą zawiedzeni tym, co ich spotka. Spacerowi po starej części miasta musi towarzyszyć przygnębienie wywołane widokiem rozpadających się budynków i bałaganem. Także nowy Konin nie jest przyjazny dla turystów, bo nie mają gdzie wypić kawy czy posilić się za nieduże pieniądze. Brakuje w mieście letnich restauracji jak pod parasolami, które niegdyś były urządzane w centrum Konina. Takiemu celowi mógłby służyć również rynek, gdyby usunąć z niego okropne klomby i przywrócić temu placowi pierwotny wygląd.
4: No i stało się.
5: O proszę, to znamy, kto jest odpowiedzialny za to betonowanie.
4: Klombów nie ma. jest element wodny nawet na rynku i w sumie no, pojawiły się jakieś te ogródki takie letnie na czas lata.
5: Tak, tak, wystawiają
4: się. Ale jest ich cały czas bardzo, bardzo niewiele.
5: Tak, no natomiast no dobrze, że w ogóle są, bo rzeczywiście tam ruch wtedy jest przy tych restauracjach.
4: I czytamy dalej. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można zrobić od razu, ale od czegoś trzeba zacząć. Zbliżają się dni Konina, święto miasta i mieszkańców. W ubiegłym roku po przesunięciu ich na jesień z uwagi na aurę nie udały się. Teraz jest szansa na lepszą pogodę. Może w ciągu kilku świątecznych dni Konin wreszcie ożyje. Stanisław Piguła, maj 1996 roku. Dziękujemy wam bardzo. To była retroprasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
5: I Mateusz Krzysiński, Meloradio.
4: Jest naszą audycją. Słyszymy się ponownie za tydzień. Bądźcie koniecznie z nami. Do usłyszenia.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
12: Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik, kłaniam się nisko. Pora wsiąść za kierownicę, przekręcić kluczyki i ruszyć we wtorkową jazdę po konińskich ulicach. Przed podróżą warto się napić aromatycznej, pobudzającej kawy, bo biomet jest niekorzystny, a skupienie za kółkiem to podstawa, zwłaszcza gdy ulice są mokre i pada deszcz, a to nie są dobre warunki do jazdy.
13: Spokojnie, luz, to tylko wtorek. Dacie radę jeszcze lepiej niż wczoraj. Na zegarach już 6:30. No to podkręcamy tempo. Waldek Derłek, siemano, hej.

Haven, I Run w Melo Radio. Podkręcamy tempo dla wszystkich tych, którzy dzisiaj od samego rana mają naprawdę dużo do zrobienia, czyli dla was wszystkich. Mam torbę Melo Radia do zgarnięcia już teraz, bo poranny vibe-czek przed nami. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Teraz to odpowiednia pora. Za 22 minuty będzie siódma. Czekam na was. Czekają trzy szybkie poranne szoty i Melotorba do zgarnięcia. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dokąd teraz Roma zmierza? No pewnie w kierunku, w którym większość z was, czyli do pracy. Cześć Roma, hej, siema.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. Dobra, to wiesz co, to nie o pracy. Dobra, źle zacząłem. Okej, to zupełnie nie ten kierunek, w którym chciałbym. Podobno jest coś, czego nie możesz się doczekać już niedługo.
1: Tak, nie mogę się doczekać wyjazdu nad morze. Relaks na plaży.
0: Ale teraz wszystkich zdenerwowałaś. Kierunek konkretny, obrany?
1: Jeszcze nie.
0: Fajnie, to też mi się podoba, słuchaj. No dobra. O, a się rozważyłem trochę. A tymczasem, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Poranna rozgrzewka dla ciebie. Uwaga, Roma, do śniadania. Bułka czy rogalik?
1: Rogalik.
0: Kupować czy sprzedawać?
1: Kupować.
0: Parasolka. Klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa. Słuchaj, to ja dla ciebie do tej parasolki, którą już masz, dołożę jeszcze też coś. Prawdziwa klasa. Uwaga, melotorba. Dla ciebie. Przydać się na pewno, spakujesz się fajne rzeczy i idealnie na plażę będzie można, wiesz, przypasować i zabrać ze sobą. Także koniecznie skorzystaj. Wysyłamy. Dzięki bardzo, Roma. Fajnego dnia życzymy. Hej, pa.

0: typu rakietę. My life is going on. Nie przejmujcie się za bardzo, jeżeli okazuje się, że jak na razie to ten wtorek tak jeszcze nie idealnie wam się układa, spokojnie. Dopiero się zaczął, powoli się rozkręca, my podkręcamy tempo i mamy dla was newsy.
1: A w nich o tym, że nasza Iga znowu idzie jak burza. To na turnieju w Rzymie.
0: Co, że burza? To już może tak starczy z tymi burzami, dobra? Prognoza też będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: I gorąco też zagramy. I tak będzie. Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I tak zagramy już niedługo w Melo. Inni będą gadać. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć dmuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Nowego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wieczorami.
6: Idę w Melo.
7: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
6: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
8: Słońce nad Koninem wstało 2 minuty przed 5, a zajdzie o 20.30. Za oknami jednak dominują chmury, z których może padać deszcz. Słońce nam nie będzie dziś dotrzymywać towarzystwa. Jeśli wychodzicie z domu, to weźcie ze sobą parasol lub kurtkę z kapturem. Dziś zresztą kurtki czy coś cieplejszego stanowczo się przyda, bo temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Na termometrach teraz 7 stopni, a maksymalnie w Koninie będzie 14.
9: To już prawie 7. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
10: Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. To pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin. Zmierzą się z testem z matematyki. Czeka ich około 20 zadań i mają na to nieco ponad 2 godziny.
11: Nie czuję wielkiego stresu. Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
12: Tak, no, to
11: ogólnie geometria przestrzenna, aby zrobili łatwiejszy niż ten polski.
10: Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. Jutro o tej samej porze test z języka obcego. Kolejne pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka w niespełna 1,5 godziny pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału. Jutro Polka powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą.
9: Oby dzisiaj było łatwiej, tak myślą wszyscy ci, którzy mają coś do ogarnięcia, nie tylko ósmoklasiści. Jesteśmy z wami. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo, jest już 7:00.

Florida i Kesha, Ride Round w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a zapro na koncert Florida są dla was do zdobycia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i pamiętajcie o tym, że liczy się wasza reakcja, gdy zadzwonimy do was. Musicie odpowiednio zareagować na dźwięk, który usłyszycie w telefonie, jeżeli chcecie wybrać się na to mega wydarzenie, na ten wyjątkowy koncert Florida. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl. Dzisiaj kolejna okazja do tego, żeby zgarnąć takie zaproszenia w Melo Radio.

0: Marla Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dla was, żeby się wam lepiej wtorek układał, to dajcie nam znać, co dzisiaj koniecznie musi się wam udać. Wiecie, jak to jest, jak na głos to powiecie, tak oficjalnie sobie to zafirmujecie, tak to się ładnie mówi, nie? To będą większe szanse, że się wydarzy. Co dzisiaj na pewno się wam uda, co musi się wam udać, dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Afirmacja, afirmacja, afirmacja.
0: Meloradio.pl, można tam wejść, ale można też po prostu koniecznie wejść z komórki i na dole nacisnąć ikonkę słuchawki i nagrać. Uwaga, słuchajcie, mamy fajny ranking. Przejrzałem, sprawdziłem i jest ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce. I wynika z niego, że najlepiej i najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków, takim bardzo szanowanym, jest zawód ratownika medycznego. Polacy doceniają też strażaków, pilotów samolotów pasażerskich, lekarzy oraz pielęgniarki. No i to pasuje idealnie, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Brawo, brawo. Szanujemy, pozdrawiamy. Z kolei uwaga, jak jest ranking, to wiadomo, że każdy ranking ma dwa końce. Najgorzej ludzie oceniają influencerów, youtuberów, telemarketerów i posłów.
2: Czy mnie to dziwi? No, niekoniecznie. I chociaż w sumie tak teraz myślę, że też chciałabym, wiecie, kręcić kołem fortuny i losować, w jakim kolorze dzisiaj jem przez cały dzień, jak taki typowy youtuber. No i jeszcze by mi za to płacili. Idealnie.
0: Daria, no, pomimo, że tego nie robisz, my cię bardzo szanujemy. Wiktor Jakida w Meloradiu, już teraz 19 minut po 7:00, już mamy.

0: Tak, dobry, Loki Khalid w Melo Radio. Podkręcamy tempo, żeby wam dzisiaj lepiej poszło, to dajcie na głos znać, co koniecznie dzisiaj musi się wam udać. Na takie głosówki czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl z komórki najlepiej, tam na dole ikonka ze słuchawką, wystarczy nacisnąć. No i już nagrywacie nam głosówkę, a za najlepsze to możecie zgarnąć merch od Melo Radia. No to co takiego dzisiaj musi koniecznie się wam udać? Tobie?
1: Dobrze by było dzisiaj zrobić trening.
0: Dobrze by było. No, powiedziane na głos, na pewno się uda. Czekamy na wasze głosówki. Za chwilę Calvin Harris w Melo.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
3: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Biegnij, Stefan, biegnij!
9: A gdzie mam biec?
8: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
9: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
8: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
9: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
8: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Armin van Buuren en Sofia Lisbeth of Mello. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby filmiki z waszej jazdy po mieście autobusem oglądało mnóstwo ludzi i było ciekawych, co tam się działo? Trzeba być Lewandowskim i Szczęsnym. No niezła była ta parada, nie?
1: Ja się prawie ze śmiechu tam popłakałam.
0: Niezłe filmiki krążą, uwaga, Robert.
2: Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu. Człowiek zmiennym jest.
0: Tak jest, jedziemy, człowiek zmiennym jest, tydzień zmiennym
1: Let's go!
0: Let's go!

0: prosto z 30 Meloradia. Bauza, Magnetic w Meloradiu. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór, ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na swoje ulubione. Bauza to ostatnio numer 29. A za chwilę newsy w Melo.
1: A w tych newsach opowiem wam m.in. o statku z hantawirusem.
2: A już o 8 zagramy
0: Baby Rexa i Fightless, New Legend. Ma moc ten numer i tak zaczniemy tuż po 8. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8:08.
2: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
14: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
20: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Traffic.
28: To ta pora w Koninie, gdy ruch jest największy, a najwięcej cierpliwości przyda się Wam na trasach warszawskiej i bursztynowej, ale ruch duży jest też na Przemysłowej, Wyszyńskiego, alejach 1 maja. Na Kleczewskiej trzeba zwolnić, nie lepiej jest na Kolejowej. Postoicie też na 11 listopada Wyzwolenia czy Paderewskiego.

0: Koninie dziś chłodniej i w sumie nic dziwnego. W kalendarzu imieniny Pankracego, pierwszego z trzech ogrodników. Ci ogrodów raczej nie lubią i przynoszą chłód. Przynajmniej dobrze, że w prognozach przymrozków nie widać, bo i to by się mogło zdarzyć. Termometry maksymalnie pokażą 14 stopni, choć przez większość dnia temperatura będzie niższa, a dodatkowo jeszcze wiatr będzie nas chłodził. Warto więc ubrać się cieplej i zabrać ze sobą parasol, no bo jeszcze trochę popada.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa oraz czy ktoś pomagał mu w podróży do Stanów, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Wszyscy pasażerowie holenderskiego wycieczkowca ewakuowani. Według Światowej Organizacji Zdrowia doszło na nim przynajmniej do 8 zakażeń hantawirusem. 3 osoby zmarły. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg. Jego budowa będzie kosztowała 530 milionów euro.
1: Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek jesteśmy razem z wami. Za chwilę szansa dla was, żebyście udowodnili, że jak zawsze jesteście gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy.

Kleo i Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was już teraz. 321-321-777. Za chwilę zabawa, gotowi na wszystko. Merch od Melo Radia do zgarnięcia. Są fajne skiety i Melo torby. Mamy dla was i czekamy. Dwie osoby jak zwykle mają szansę zmierzyć się, odpowiedzieć poprawnie. Na to liczymy, na dwa pytania i zgarnąć merch od Melo Radia. Dzwońcie teraz jak najszybciej. Czekamy na dwie osoby. Zabawa, gotowi na wszystko. Startuje za chwilę. Bez was nie zaczniemy, więc dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Teraz Melo Winter Shelter.

0: Uncle Bungle w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano. Jest już 17 minut po 8. To co, nie odwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Są oni razem z nami, to znaczy ona i on. Cześć Dominika.
2: Cześć.
0: Cześć Dominika, uśmiechnij się proszę, nie stresuj się, bo ja mam takie wrażenie, że ty się stresujesz, jakbyś co najmniej do szkoły na jakiś egzamin jechała, co?
2: No nieco, nieco.
0: Nieco, to nie stresuj się, dobra? I jest też Andrzej. Siema Andrzej.
3: Cześć, siema.
0: Siema Andrzej, to w pracy jest, a w pracy ma kwiatki kolorowe przed sobą, fajnie. A ja mam tutaj dla was propozycję, czyli zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. No i trzeba oczywiście zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. To najważniejsza zasada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak,
2: jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jacy zdecydowani. Pytanie numer jeden. W którym kraju leży Machu Picchu? W Kolumbii czy w Peru?
3: Andrzej.
2: Dominika.
0: Andrzej pierwszy. Słuchamy Andrzeja.
3: W Peru.
0: Dobrze. Patrzcie, zdecydowanie. Bez wahania. Słychać, że wiedział. Dobra, jeden punkt dla Andrzeja. Dominiko, spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Trzymamy kciuki. Andrzej też, uwaga, gotowość. Pytanie numer dwa. Ile razy dziennie bije ludzkie serce? Około 100 tysięcy razy czy około 500 tysięcy razy?
2: Dominika.
3: Andrzej.
0: Dominika tym razem. Mhm.
2: 500.
0: 500, powiedziała Dominika. Dominika, powiem tak, no jak jest lekki stresik i emocje, no to trochę więcej, ale nie aż tak dużo, że 500, bo około 100 tysięcy razy. Daria, wiesz, słuchała przez cały dzień wczoraj i
4: tak,
0: dokładnie
4: sprawdzałam.
0: Policzyła. 100 tysięcy razy, około. Dominika, w tej zabawie chodzi o to, żeby się uśmiechnąć. Ty się uśmiechnęłaś, więc już jesteś zwyciężczynią, dlatego dla ciebie też coś fajnego mamy. Merch od Meloradia wysyłamy do Dominiki, a Andrzej zgarnia dzisiaj melotorbę. Dzięki wam bardzo. Dobrego, fajnego dnia.
3: Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

0: Another Talk To You. Dobrze, że są takie numery, dzięki temu wtorek jakoś tak zdecydowanie łatwiej można wziąć. No i razem z tym wszystkim, co ten wtorek wam przynosi. A do podziałania dzisiaj pewnie macie sporo. To my mamy jeszcze więcej takich numerów. David Guetta za chwilę.
1: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato.
8: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jak mój koci smak ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
23: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni.
0: Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
21: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
21: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
21: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Bambi Jaglo, Chef Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, żebyście wy też mieli środki na realizację fajnych pomysłów, ale to powiedziałem, co? No właśnie, Patryk, jaki masz pomysł? Na co pójdą te pieniądze?
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No jasne, żeby się przydało, żeby poczuć odpowiedni klimat u siebie w aucie. Słuchajcie, jakie wy macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem.

0: Satisfy. Calvin Harris i Jazzy i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was jak zwykle w Melo Radio. Na te numery głosować możecie także na meloradio.pl. To propozycje do 30 Melo Radia. Za 8 minut będzie godzina 9. To też mam propozycję, żeby newsy były. Co ty
1: na
0: to?
1: A ja mówię weto.
0: Znowu?
1: No znowu, weto.
0: Ciągle to samo. A już o 9 zagramy. Thomas Gray w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na wtorek w Melo Radio.

0: Teraz płyny do płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
9: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto. Konin Poznańska 72A.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Biegnij, Stefan, biegnij!
14: A gdzie mam biec?
13: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
14: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
13: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
14: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
13: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wieczorami.
17: Idę w Melo.
18: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
17: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Koninie wciąż ciasno w wielu miejscach. Przed rondem miast partnerskich postoicie na moście Unii Europejskiej i na Kleczewskiej. Na Kleczewskiej postoicie też na skrzyżowaniu ze Spółdzielców i alejami 1 Maja. Ciasno na trasie warszawskiej na wysokości Przemysłowej, a na Przemysłowej na skrzyżowaniu Spaderewskiego i Wyzwolenia. Ponuro dzisiaj za oknami, bo chmury królują na niebie, deszczowe chmury. Bez parasola lepiej dziś, więc nie wychodzicie z domu, no chyba, że wolicie kurtkę z kapturem, choć ta może przemoknąć. To nie pogoda na spacery, a niektórzy z psami muszą wyjść, co dziś nie należy do przyjemności ani dla ludzi, ani dla psów. Na termometrach w Koninie 8 stopni, po południu możemy liczyć maksymalnie na 14 stopni i wiatr może nas chłodzić.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak tłumaczy, zrobił to, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
3: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości.
2: Zgodnie z rządowym pomysłem CBA miało znaleźć się m.in. w strukturach policji i ABW. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Na koniec Włochy na lekcję historii licealista przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. W całej szkole ogłoszono alarm, wezwano saperów i ewakuowano budynek.
1: Prawdziwa lekcja życia. Inni gadają, my już dla was gramy w Meloradiu, bo jest już 9:00. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana we wtorek. Thomas Gray.

Odliczamy do 23 maja, to wtedy w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia. Dzisiaj po południu będą do zgarnięcia w Melo. Najpierw jednak szybko wejdźcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie też swój numer telefonu, a jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza reakcja na dźwięk, jaki usłyszycie. Trzeba krzyknąć głośno i wtedy bilety będą wasze. Mega impreza. To już 23 maja w Warszawie. Koncert Florajdy już dziś do zgarnięcia. Zapro na to wydarzenie.

0: Leo, ty Black Beatles w Melo Radio, podkręcamy tempo. Uwaga, uwaga, Daria Marcin, uwaga.
1: Mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwone! Nie możemy na czerwonym!
0: Możemy na czerwonym, czerwone jak jest, to my możemy. Nawet trzeba na czerwonym, no my jedziemy na czerwonym. Jest czerwone u was przy mikrofonach? Jest. No to...
2: Jest.
0: No właśnie, słuchajcie, tak mocno wczoraj świętowali mistrzostwo Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, ale być może niedługo będzie znów powód do dumy, bo pewien Polak chce przebiec 50 maratonów w 50 Stanach. Słuchajcie, już mam zadyszkę i się zmęczyłem, jak o tym mówię. W ciągu 50 dni. To wszystko ma być w Stanach Zjednoczonych dokonane. Takie wyzwanie postawił sobie polski ultramaratończyk Tomasz Sobania, a to wszystko z okazji 250-lecia Polaków w Stanach Zjednoczonych. No jest duża szansa, że się to wszystko mu uda, bo Tomek przebiegł już maratoński dystans w San Francisco i w Oregonie,
2: no i
0: a finał jest zaplanowany na 28 czerwca z metą w Nowym Jorku.
2: No ja myślę, że jak on to wszystko przeżyje i nie umrze na koniec tego ostatniego maratonu, to może będzie świętował jednak na trzeźwo, nie tak jak chłopca.
0: Słuchaj, ty to wiesz, jak pocieszyć, naprawdę. Jak sam mówi o sobie nasz maratończyk, chłopak z małej miejscowości na Śląsku ma szansę napisać nową historię. I słuchajcie, z takim podejściem trzeba wchodzić w każdy dzień, także ten wtorek. W końcu to wy dzisiaj piszecie całkiem nową historię, no nie? 18 minut po 9.

0: Ale Falcon i Body Talk. W Melo Radio podkręcamy tempa. Dziś półfinał Eurowizji. Trzymamy kciuki za występ Alicji Szemplińskiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za was też codziennie trzymamy kciuki. Jak widać, jest FX. Daria za chwilę zaśpiewa. Daria Marks w Melo Radio.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
3: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
4: Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej? Rodzicu, czy Twoje dziecko myśli o zawodzie z przyszłością? Trwa rekrutacja w Zespole Szkół Technicznych w Koninie, dawnej Hutniczej. Wybierz kierunki w technikum. Technik programista, informatyk, usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych, spawalnictwa, automatyk. A w branżowej szkole pierwszego stopnia? Fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik. Przyjdź z dzieckiem na otwartą sobotę, 11 i 25 kwietnia lub 16 maja. Zapraszamy. Konin, ulica Pułkownika Witolda Sztarka 2. Tylko 250 metrów od Starej Hutniczej.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Już są Dni My Media Markt.
10: Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
20: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
21: Biegnij, Stefan, biegnij!
22: A gdzie mam biec?
21: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
22: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
21: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
22: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
21: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
23: Po reklamie.
24: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Pryska i lato w Melo Radio. A jak lato, to wiadomo, mega impreza z super gwiazdami nad polskim morzem. To Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Patrzę na line-up. Są Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate, Axwell i James Hype. To będą 3 dni pełne intensywnego Melo. A już w piątek o 21 wystartuje na naszej antenie nowy program Sunrise on Air w Melo Radio, gdzie usłyszycie najlepszą klubową muzę ze scen Sunrise Festival. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Meloradia. Na Sunrise zagra też Rainer Zonnewald. Już teraz u nas Igordo i Loco Loco w Melo. Podkręcamy tempo za 18:10.

0: Milky David Guetta, Just the Way You Are i najlepszy drop nowych hitów w Melo. I mamy też Adiego, który powie wam, że dobrze jest. Dobrze jest?
1: No pewnie, że jest dobrze. Słuchajcie, no czerwcówkę niedaleko i w ogóle na spokojnie damy radę ze wszystkim. A dzisiaj wtorek, co prawda trochę szary, ale ja z dobrą muzą dodam wam trochę koloru.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: To ja jeszcze więcej mocy dodam wam jutro od samego rana, od 6:30.
1: No i zabrzmiało trochę, jakbyśmy byli w Star Warsach. Jasna strona mocy versus ciemna strona mocy. Którą wybierzecie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
2: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmuńskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Spóźnienie z większym ruchem musicie się liczyć na spółdzielców. Postoicie na skrzyżowaniu z Kleczewską i alejami 1 Maja. Na alejach 1 Maja zwolnicie też w okolicy Dworcowej, a na Kleczewskiej postoicie jeszcze przed Rondem Miast Partnerskich. Ruch wzmożony jest też na trasie warszawskiej na wysokości Przemysłowej i na Wrzyńskiego. W Koninie przez chwilę jeszcze może trochę popadać, choć jak wynika z prognoz synoptyków i MGW, reszta dnia w zasadzie powinna być już sucha, choć cały czas chmury będą królować nad naszymi głowami. Pod koniec dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Słupki rtęci w termometrach powoli pną się w górę i pokazują teraz w okolicy 8 stopni, choć temperatura odczuwalna z powodu wiatru jest niższa. Maksymalnie będzie 14 stopni.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Urzędomat przy konińskim starostwie to strzał w dziesiątkę. Dokumenty w ten sposób odbiera 1/4 petentów. W połowie przypadków poza godzinami pracy urzędu, mówi Marcin Wietrzykowski ze starostwa.
2: Mamy bardzo pozytywny odbiór klientów, którzy chwalą to rozwiązanie za dostępność, za elastyczność, gdzie mogą sobie we własnym zakresie dostosować moment, dzień, godzinę, w którym chcą odebrać dokument z urzędu.
0: I nie muszą stać w kolejce. Ponad 900 tysięcy złotych trafi do 9 wielkopolskich samorządów na poprawę bezpieczeństwa. To dotacje z programu Razem Bezpieczniej. W powiecie konińskim dotacja w wysokości niemal 100 tysięcy trafi do gminy Ślesin na realizację projektu 7 mostów świadomości cyfrowej, cyberodporna gmina Ślesin. Skoro mowa o bezpieczeństwie, konińscy policjanci podsumowali akcję Jednoślad, którą przeprowadzili pod koniec zeszłego tygodnia. Skontrolowali 36 rowerów i 6 hulajnóg. Ujawnili 24 wykroczenia. Na drogach jest coraz więcej rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Policjanci apelują do nich o zachowanie ostrożności.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zawieszenie broni z Iranem jest podtrzymywane przy życiu, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Teraz 6,35 za litr benzyny 95 i 6,93 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. A skoro o cenach mowa, to kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
5: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
4: Mimo spadków galerii i domy aukcyjne trzymają się nieźle.
3: Siemanko, we wtorek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że macie trochę siły, a jak jej nie macie, to się nie przejmujcie, bo od tego macie mnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ilenium, Ellie Goulding już teraz.

Hello. Save My Love i 15 minut po 10. Ten niedźwiedź wziął i utknął na kwadracie. Czytam właśnie, że w USA, w stanie Colorado, niedźwiedź trochę narozrabiał. Chłop miał utknąć w studzience okna piwnicznego. I dodam tylko, że to zwierzę waży jakieś, nie wiem, 110 kg. Oczywiście udało mu się pomóc, jest teraz w pełni bezpieczny i myślę, że dalej sobie hasa po tym amerykańskim lesie. Tylko wiecie, tak biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, to ten niedźwiedź miał wszystko i wszystkich dosłownie w życiu. Kto grał w Wiedźmina, to na pewno wie, o co chodzi.

0: Gibbs, Dope Hussy for Money w Meloradio. Win i 25 minut po 10. Słuchajcie Meloradia, a słuchajcie, z dobrych wieści, już nie jest poniedziałek, tylko wtorek i jak tak dobrze pójdzie, to czas szybko zleci i będzie środa i zaraz będziemy mówić znowu o weekendzie. Także nie ma tego złego. A muzycznie jeszcze Denzel, You Spin Me Round Like a Record Baby.
1: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Zamawiasz? Zamawiam! Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. Kulinarniefit.pl.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Tak już jest.

0: aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zapraszam.

0: Denzel w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Facet, który szczególnie w Polsce jest bardzo popularny. To tak jak nasza zabawa Szybka Kasa, w której do zdobycia macie 200, a nawet i 500 zł. I jedyne, co trzeba w niej zrobić, to powiedzieć, na co chcielibyście to wydać. I tak zrobił też Patryk.
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No zdecydowanie, dlatego jeżeli też macie jakiś wydatek, albo po prostu chcielibyście od tak wydać sobie 200, a nawet i 500 zł, to nie ma problemu. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co by to poszło? No i ciach, to wszystko.

0: James Hype i Me Mine w Meloradio. Pewnie to zagra na tegorocznym Sunrise Festival, ale zanim o Sunrise, no to pogadamy jeszcze o tym, co w newsach, bo jest Marcin. Siemano.
1: No hej, jeżeli wśród naszych słuchaczy są nastolatkowie albo ich rodzice, to dowiecie się, w jakiej branży trzeba szukać w przyszłości pracy.
0: A to cenna informacja, by później nie żałować.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. Rada od starszego kolegi. Uczcie się tej matmy.
1: Ale ty chyba nie żałujesz.
0: Ja nie, ja to mam super. Ja mam ekstra.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
3: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Pogoda.
1: Różno wypatrywać słońce na niebie dziś poszło w odstawkę. Jeśli liczyliście na to, że pokaże wam się po ostatnich opadach, to mam kiepskie wieści. Chmury zostaną z nami na dłużej, ale jak wynika z prognoz synoptyków, dziś już raczej nie zmokniemy. Termometry w Koninie pokazują temperaturę w okolicy 10 stopni, słupki rtęci jeszcze trochę podskoczą i po południu będą pokazywać się maksymalnie 14 stopni. Niby całkiem przyjemnie, ale wiatr nas chłodzi.
0: To są newsy Melo Radia Konin.
1: Agnieszka Pędzik, był biurowiec, będą mieszkania. Charakterystyczny budynek po banku przy 11 listopada ma zostać przebudowany. Jego część zostanie rozebrana, by znalazło się miejsce na parking i teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i skwerem dla seniorów. Wniosek dotyczący częściowej rozbiórki budynku jest już w magistracie. W gminie Kleczew studenci Politechniki Poznańskiej zaprojektują teren rekreacyjny, mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski.
2: Studenci architektury wezmą na warsztat dwa obszary w Kleczewie. Pierwszy za stadionem miejskim oraz drugi przy kopalni. SHRS 315. No i efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca.
1: To forma konkursu. Dla najlepszych będą nagrody finansowe. Z projektami mieszkańcy zapoznają się podczas tegorocznych Dni Kleczewa. O pieniądze na organizację festynów, rajdów, konkursów, warsztatów czy szkoleń mogą się ubiegać organizacje pozarządowe z naszego regionu. 700 tysięcy złotych daje Urząd Marszałkowski. Wnioski można składać do 29 maja. To okazja, by zdobyć dofinansowanie na realizację ciekawych pomysłów integrujących mieszkańców.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę i to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na Kijów oraz inne miasta. Posłowie PiSu złożyli projekt zakazujący handlu kryptowalutami w Polsce. Według ich pomysłu działalność w zakresie kryptoaktywów stanowiłaby nieuczciwą praktykę rynkową. Praca przy Atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca na Pomorzu elektrownia. Atom zostanie z nami na dekady, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
5: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką, no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej.
4: A do uruchomienia pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w Choczewie mamy jeszcze całą dekadę.
3: 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i walczymy z wtorkiem, bo w całej Polsce jakoś zrobiło się tak trochę smutno i deszczowo, dlatego z uśmiechem Hello Black, Samfeld i Hey Sun. Gramy to już teraz, Adi z tej strony, siema!

Iben i Hollow w Meloradio. 15 minut po 11, a tej wycieczki szkolnej nie da się zapomnieć. Słuchajcie, dzieciak, 6-letni chłopak o imieniu Henryk razem ze szkolną ekipą ruszyli do Norwegii, a tam niechcący udało się odnaleźć miecz wikingów. No i jak się okazało, ten artefakt ma około 1300 lat i trafił już do muzeum. A ja mam tylko nadzieję, że ten chłopak dostanie jakąś, nie wiem, niespodziankę, jakiś hajs za to, bo wiecie, machać mieczem i brać go później do muzeum, to każdy potrafi, ale za to zapłacić, no to już takiego wikinga ze świecą szukać.

za dwa dni pojawi się w Las Vegas. Jan Summit i All The Time w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Do środy jeszcze trochę, niedaleko. A do weekendu też już naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest okej, jest w porządku. Jest maj i zaraz będzie ciepło, obiecuję. Zwłaszcza, że modelki nagrały bardzo gorący numer. Lubicie jak lato? No to skoro nagrały taki numer, to wakacje też już muszą być niedaleko.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz. I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Cibo.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Biegnij, Stefan, biegnij!
11: A gdzie mam biec?
10: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
11: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
10: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
11: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
10: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Tak je to prosté. Show me love, Robin Schulz w Melo Radio. No proste, no bo tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pokazać miłości. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że kocham muzykę i dlatego w piątek po 21 startujemy w Melo Radio z bardzo fajnym programem. Sunrise On Air w Melo Radio. Tam będziemy gadać bardzo dużo o Sunrise Festival, no bo jest o czym opowiadać. Same ciekawostki z imprezy, no ale też przede wszystkim pogadamy o artystach, którzy tam się pojawią. Poznacie te sylwetki jeszcze lepiej. No i co najważniejsze, będą do zdobycia bilety. Także słuchajcie uważnie. Sunrise On Air w Melo Radio, 21 w piątek.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? To jest Melo Radio, 10 minut do 12. Tak podkręcamy tempo we wtorek i walczymy z deszczem, a razem ze mną jest już Marcin Sikora. Siema.
1: No cześć, zajrzymy między innymi do konkursu Eurowizji.
0: O, no dobrze, poważne rzeczy, koniecznie bądźcie z Melo.
2: A już o 12 zagramy
0: Handy Dust, Carrie C. Zokuria. Andy Dust ostatnio jarał się tym, że supportował Enrique Iglesias. Ja powiem tak, jeszcze trochę i to Enrique Iglesias będzie supportował Andy'ego Dusta. Tak to wygląda. A Zokuria punktualnie o 12.

0: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina, sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej? Rodzicu, czy Twoje dziecko myśli o zawodzie z przyszłością? Trwa rekrutacja w Zespole Szkół Technicznych w Koninie, dawnej Hutniczej. Wybierz kierunki w technikum. Technik programista, informatyk, usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych, spawalnictwa, automatyk. A w branżowej szkole pierwszego stopnia? Fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik. Przyjdź z dzieckiem na otwartą sobotę, 11 i 25 kwietnia lub 16 maja. Zapraszamy! Konin, ulica Pułkownika Witolda Starka 2. Tylko 250 metrów od Starej Hutniczej.
10: Biegnij, Stefan, biegnij!
11: A gdzie mam biec?
10: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
11: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
10: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
11: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
10: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: 11 stopni na termometrach w Koninie, maksymalnie ma być 14, ale temperatura odczuwalna i tak będzie niższa, bo wiatr nas chłodzi i wygląda na to, że jeszcze chwilę z nami zostanie, bo jutro jego podmuchy też mają być dokuczliwe, a temperatura ma być podobna do dzisiejszej. Za to na niebie oprócz deszczowych chmur mogą się pojawić przejaśnienia. I jeszcze ważna informacja dla tych, którzy mają ogródki. W nocy bez przymrozków ma być 5 stopni.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Zamiast pociągów autobusy będą wozić pasażerów na trasie Konin-Turek. Pilotażowe połączenie ma ruszyć od września. Ma ono też dotrzeć tam, gdzie teraz są tak zwane białe plamy w powiecie tureckim, czyli w miejscach, gdzie przewoźnikom nie opłaca się jeździć. A kolejne drzewa miododajne pojawią się w gminie Krzymów. Kilkadziesiąt sadzonek zostanie wkopanych w szczepidle, mówi wójt Krzymowa Danuta Mazur.
2: To będą takie urokliwe drzewa. Wiem, że pan sołtys miejscowości Szczepidło razem z Radą Sołecką bardzo dba o to, żeby to podlać, bo posadzić to jedno, a dbać to drugie. Oczywiście w kolejnych latach będziemy dosadzać te drzewa miododajne.
0: Już w innych miejscowościach gminy Krzymów będą to m.in. głogi i śliwy wiśniowe. I na koniec o nauce krytycznego myślenia i odporności na fake newsy. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zaprasza uczniów do udziału w projekcie Czysty Przekaz. W jego ramach uczniowskie zespoły mogą zdobyć mini granty na organizację szkolnego tygodnia rozmów na faktach. Każdy z 10 grantów to 1000 zł.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Lot walczy o duże odszkodowanie od Boeinga. W sądzie w Seattle trwa batalia o miliony dolarów, które mają zrekompensować polskim liniom lotniczym straty związane z uziemieniem części maszyn. Stało się to z powodu poważnych kłopotów z bezpieczeństwem w Boeingach 737 MAX. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce średnia wieku w tym zawodzie wynosi 55 lat. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypada 5,7 pielęgniarki. Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi dziś jako przedostatnia z numerem 14. Wokalistka wczoraj po próbie cieszyła się z pozytywnego odbioru występu.
5: Tak, bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować.
4: Start dzisiejszego półfinału o 21:00.
3: Jakby coś, Alicja Szemplińska bardzo lubi macze. Wiem to z Instagrama. 12 na zegarach. Siemanko, Nadi po tej stronie. Podkręcamy tempo i zaczynamy z grubej rury, no bo kłania się nasz rodak Andy Dust i jego Sokuria. To będzie dobry wtorek.

Kto zapomniał o drugim śniadaniu, to jest dobry moment, by coś przekąsić i jeszcze jakąś kawą się poratować. Jakieś americano? Może latte? Nie wiem, co tam lubicie. Jak chcecie, dajcie znać, może coś zrobię akurat. Alok Khalid, Dive Into Me w Melo. A teraz uwaga, wiemy, jakie hobby wybierają osoby z wysokim IQ. Podobno mają to być opcje, które angażują wszystkie funkcje poznawcze, to znaczy granie na instrumentach, czytanie, czy też między innymi łamigłówki, jakieś sudoku i tak dalej. I tu też kluczowe jest wybranie tego, co faktycznie nas jara, bo to ma być zdecydowanie zdrowsze dla naszego mózgu. No i tak biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, które zdążyliśmy tutaj poruszyć, tak? No i wychodzi na to, że gaming to jest idealny! No, dobra, to pora na CS-a.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 27 minut po 12, tak podkręcamy tempo. A to na pewno usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. No właśnie. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze spotkamy się z gościem, który no bardzo interesuje się piłką nożną. Ostatnio to jest naprawdę zaangażowane mocarnie, co zresztą możecie zobaczyć na jego Instagramie. DJ Remo, Sofia Loren, to oczywiście też razem z Tymkiem. Posłuchamy tego już niedługo.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Karkówka w sosie 4,49 za 100 gramów i kopytka 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków w KPO ponad 19,5 miliona złotych.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Biegnij, Stefan, biegnij!
13: A gdzie mam biec?
12: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
13: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
12: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
13: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
12: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeżeli uważacie, że coś wam dzisiaj w pracy nie wyszło, to się nie przejmujcie. Jesteśmy w tym razem. Ja właśnie zepsułem laptopa znowu. Nieważne. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, tak a propos, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, bo Patryk ma pomysł na to, jak wydać siano.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No koniecznie, no bo zaraz będą jakieś wyjazdy i tak dalej, a nikt chyba nie chce jeździć ekspresówką w gorąc. No zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła i trzymajcie kciuki, żebym naprawił laptopa.

0: Widziałem pod klipem do tego numeru, że sporo osób z Torunia się zameldowało. Afrojack, Sia i David Guetta, Wake Tonight! 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną Ula Harciary.
1: Cześć.
0: Szyba, co tam
1: i newsy
0: słychać?
1: Będą. A w newsach, jak to o tej porze, będą ceny maksymalne paliw, bo są nowe, ale poszukamy też ultra bogatych Europejczyków. Gdzie są?
0: No właśnie. I dlaczego nie w Polsce?
2: A już o 13 zagramy
0: Sony Podera, D.O.D. Pop Backscomp. Think About Us zagramy punktualnie o 13, a jeśli chodzi o te kwestie bogacenia się, to oczywiście jak zawsze ja wam tego z całego serca życzę. Ale jak coś, to pożyczcie. I nie na procent, dobrze?
2: Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
5: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
6: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Cappuccino. Caffè latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
17: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
20: Keno kręci nas już 18 lat.
21: A my się rozkręcamy.
20: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
22: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
23: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
22: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
20: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
24: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
27: Minuta do 13 to są newsy Meloradia. Ula Harciarek.
28: Jutro kierowcy mniej zapłacą za benzynę 95, 6,28 i za diesla 6,84, a za litr 98 będzie kosztował maksymalnie 6,87. A teraz gigantyczny dług Gapowiczów, ponad 360 milionów złotych mają do zapłaty Polacy podróżujący bez biletu. Najszybciej rosną długi osób przed 18, mówi Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso.
29: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
28: Najwięcej nieletnich Gapowiczów mieszka w Wielkopolsce, a w Europie przybywa osób ultrabogatych, to znaczy takich, których majątek wynosi co najmniej 120 milionów złotych. W czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska na 12 miejscu.
27: I tak, nieźle, fajnie nam idzie, super.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Ja znam kogoś z tej redakcji Meloradia, naszej ukochanej, kto jeździ na gapę, ale nie będę mówił na głos, kto to jest.
30: To nie ja.
27: Nie, to nie ty. To jest ktoś inny. Ale ta osoba, jeżeli to słyszy, to wie. Siemanko, Adi po tej stronie.

0: Another i Talk to You w Meloradiu. 15 minut po 13, tak podkręcamy tempo. No i przynosimy garść bardzo mocarnych newsów. No bo jestem bardziej niż pewny, Mikołaj. Dzień dobry w ogóle, siemano.
1: Siemano, siemano.
0: Że no tak 97,9% słuchaczy Meloradia chciałoby się wybrać na koncert Florajdy.
1: Ja powiem, że chyba nawet 100%.
0: Nawet 100.
1: Nawet 100.
0: No to słuchajcie, jeżeli chcielibyście faktycznie 23 maja doskonale bawić się z Florajdą, który jest, no co by nie mówić, jednym z królewiczów dobrego melo, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zgłosicie się i kiedy usłyszycie później w słuchawce telefonu taki dźwięk, to zrobicie tak. Sometimes I get a good feeling. Yeah. To jest wszystko jakby. To jest tyle.
1: Tyle wystarczy, to prawda.
0: Także to działa.
1: Jest zabawa.
0: Fajnie jest.

0: Gdyby Meduza był Polakiem, pewnie nazwałby się Węgorz albo Szczupak, bo to król polskich wód. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 28 minut po godzinie 13, tak podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zadamy sobie bardzo ważne pytanie, które nurtuje nas już od chyba no prawie 20 lat, czyli znacie Every Night? Będzie mandaryna.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: ZUS, podatki, czynsz, konto.
22: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
21: Ty nie?
22: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
21: Płacą ci? Dużo?
22: 4000 się uzbierało.
21: No żartujesz.
23: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
24: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
25: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Mandaryna w Melo Radio. Every Night. No wy na pewno znacie Every Night. Mamy 17 minut do 14, a jak chcecie zobaczyć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, to możecie to obejrzeć na Instagramie Meloradia. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili. A przy okazji, słuchajcie, w piątek po godzinie 18. Przypominam, że jest 30 Meloradia. Można głosować i wybierać numery, które wam się bardzo podobają. No i proszę bardzo, na przykład numer, który ostatnio, no totalny, zrobił potężny sztos. Ellie Goulding, Illenium i Don't Want Your Love. Gramy to już teraz, żebyście mieli lepszy wtorek. Two ships in the night.

0: David Guetta. Iga, Mikołaj, siemano!
1: Hej.
0: Cieszę się, że mogliśmy razem sobie ponucić. Jak się czujecie w tę abstrakcyjną pogodę, która nie powinna mieć dzisiaj miejsca?
1: Mi się to podoba.
0: Słucham?
2: Tak, no tak średnio właśnie, bym cię powiedział.
0: Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Iga powiedziała, że jest git.
3: Właśnie nie wiem, bo oszukuje słuchaczy i zawsze mówi, że jest fajnie.
0: Ale
3: nie jest fajnie, to też
1: nie,
3: mówi, że jest
1: ja
3: fajnie.
1: Po prostu czerpię z życia.
3: Dobra.
4: A już o 14 zagramy
3: I Run, Haven i Caitlin Aragon.
1: Ale odwieziesz mnie, prawda?
3: Jak będziesz grzeczna, to cię odwiozę.
0: Mam ciekawostkę. Jak kiedyś zapowiadałem tę piosenkę na antenie, potem napisał do mnie kolega na Instagramie i zapytał się, czy pójdziemy na Kepsa, bo Iran.
3: Rozumiem. Świetnie.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto Konin Poznańska 72A.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś.
14: Schwarzwaldka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.

0: 96 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Niespokojnie w pogodzie i IMGW ostrzega przed burzami w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei na południu kraju nocą możliwe przymrozki. Sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić robienie zwrotów, ale sklepy nie są przygotowane. Alcendo i Michał Wójcik.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Na czasu niewiele, bo zmiany mają wejść w życie 19 czerwca. No i szykuje się na koniec impreza urodzinowa, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów na Mazurach, Krutek, doczekał się 5 piskląt. Tak licznej gromadki jeszcze nie miał.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mikołaj,
2: co?
1: Zdarzyło ci się rozmawiać z Jezusem?
2: To moja prywatna sprawa, dobrze?
1: A wiesz, że można czatować z Jezusem?
2: Ale co, tak za życia jeszcze, czy po prostu grozisz mi śmiercią w tym momencie,
1: nie,
2: tak publicznie
1: życia.
2: Przy wszystkich?
1: Za życia można z nim rozmawiać, rozumiesz to?
2: No to takie są budynki
1: nie.
2: w Polsce,
1: nie.
2: jest ich wiele, taki
1: Myliście?
2: Krzyżyk na dachu.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nie.
2: Okej.
1: Okay. Porozmawiamy o nowych nowinkach technologicznych. Mikołaj, hej!

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall w Malo Radio. Słuchajcie, internet mnie zadziwia. Pewna firma z Kalifornii postanowiła stworzyć awatara Jezusa, z którym można prowadzić wideorozmowy. Minuta tej przyjemności kosztuje mniej więcej 1,99.
1: Ile?
0: Ale dolarów.
1: Ile?
0: Minuta. Jezu, no prawie 2 dolary.
1: To się w ogóle nie opłaca. To w kościele masz co łaska chociaż.

0: ale my podkręcamy tempo. Axel F. Mikołaj, a pójdziemy sobie na jakieś juwenalia?
1: Tylko nie do Częstochowy, bo tam drama, jeśli chodzi o juwenalia. Studenci się oburzyli, ponieważ na częstochowskich juwenaliach ogłoszono line-up.
0: Super.
1: I uwaga, czytam artystów z tego line-upu.
0: Tak?
1: Będzie Malik Montana, będzie Kukon, będą modelki, będzie Fagata i będzie Budka Suflera.
0: Budka Suflera, panowie
1: ciekawe
0: chyba
1: połączenie,
0: chcą
1: prawda?
0: Popatrzeć sobie po prostu.
1: Ale to właśnie Fagata zrobiła tutaj największe kontrowersje, ponieważ no, zaproszenie jej bardzo nie spodobało się studentom, które mówią, że to jest niepoważne i obrażają studentów i ich inteligencję. Natomiast organizatorzy powiedzieli, że mają zapewnienie od artystki, że jej występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: A to świetnie się składa. No, ona w sumie porusza tematy seksualne, prawda?
1: Tak, chociaż nie wiem, czy to taka wartość edukacyjna. Mi się wydaje, że jeżeli ma faktycznie takie zapisy, to ona wejdzie na scenę, przywita się i wyjdzie.
0: Ale to wejście też może być... O, zobaczymy.

0: Кайго, Калит, Save My Love в Мелорадио. Сидней Суини, кое-жеш, та акторка с огромным талантом актерским.
1: Так, так, так. Znam jej talent bardzo dobrze. Studiowałem go bardzo długo.
0: Ja się bardzo cieszę, że ty jesteś taki, wiesz, pro...
1: No dobra, ale co z nią?
0: Tłumaczę się, dlaczego sprzedawała swoją wodę po kąpieli. Znamy powody.
1: Ha.
0: O tym za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: na 99,6 FM. Autopromocja. Wieczorami idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
7: Po reklamie. Tak gra Melo.

0: Kisses. Takie buziaki od nas dla was z powodu tej pogody. Mua, bless.
1: Molo Radio.
0: Sydney Sweeney, aktorka znana m.in. z Euforii, zadziwia nas codziennie. Jakiś czas temu sprzedawała mydło zrobione z wody po jej kąpieli.
2: No kiedyś już było przecież coś takiego. Gamer Girl Bathwater można było kupić sobie w internecie.
0: Tak, i ludzie jej zarzucają, że to jest fatalne. No jest aktorką i sprzedaje takie mydło, a ona powiedziała, że ona tylko odpowiada na życzenia swoich fanów.
2: Ja to bym był ostrożny na jej miejscu, bo jak była właśnie ta poprzednia sprawa z tą wodą po kąpieli, to ktoś ją zbadał laboratoryjnie i tam wyszły dziwne rzeczy.
0: Bardzo?
2: No takie rzeczy, które trzeba leczyć.
0: Boy, you turn me. Felix Jan Kaskada.

0: Uwielbiam, mogłabym non-stop tego słuchać. Magnetic Bausa w Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Jakbym zamieniła się w komputer, to co?
1: To bym grał na tobie w jakieś gierki.
2: To ja nie.
1: Może być.
2: Ciekawie to zabrzmiało, słuchajcie. Ale w newsach nie o tym będzie. Będzie o sztucznej inteligencji i o tym, że no, przedsiębiorcy raczej sobie z nią nie radzą.
3: A już o 15 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. A poszłoby na tobie GTA 6?
0: Na 100%.
1: Okej. Okay.
0: Ja jestem, wiesz.
1: To zamieniaj się szybko, bo na moim nie pójdzie.
0: Dobra sztuka.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
11: Przed wami wybór szkoły ponadpodstawowej? Rodzicu, czy twoje dziecko myśli o zawodzie z przyszłością? Trwa rekrutacja w Zespole Szkół Technicznych w Koninie, dawnej Hutniczej. Wybierz kierunki w technikum. Technik programista, informatyk, usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych, spawalnictwa, automatyk. A w branżowej szkole pierwszego stopnia? Fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik. Przyjdź z dzieckiem na otwartą sobotę, 11 i 25 kwietnia lub 16 maja. Zapraszamy! Konin, ulica Pułkownika Witolda Starka 2. Tylko 250 metrów od Starej Hutniczej.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercato.
16: Vox. Tam są drzwi i ktoś, kto pomoże je wybrać.
17: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
18: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
19: Masz już Modivo Club Gold?
20: Nie, a warto?
19: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
20: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
19: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
20: Brzmi super, no to jak dołączyć?
19: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
21: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
22: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
22: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
23: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
22: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
23: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
24: Biegnij, Stefan, biegnij!
25: A gdzie mam biec?
24: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
25: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
24: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
25: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
24: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
26: Po reklamie.

0: Meloradio Kolin.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Premier zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
3: Donald Tusk wezwał ministrów i parlamentarzystów do jak najszybszej pracy nad rozporządzeniem. Co druga polska firma jest rozczarowana efektami wdrażania sztucznej inteligencji, wynika z badania firmy EY. Dla wielu przedsiębiorców wciąż pozostaje jedynie drogim gadżetem.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie dużo niespodzianek.
1: Wiesz co, czasami mam dobre przeczucia.
2: Tak?
1: Tak.
2: A zdradzisz dlaczego?
1: No nie mogę powiedzieć.
2: Okej. Iga Mikołaj, New Religion, Bibi Rexa, Faithless.

0: Mean, don't stop. Ale chillersko się zrobiło. A za chwilę zrobi się takie podkręcone tempo, że ja nie wierzę po prostu.
1: No właśnie, Iga, wiesz co mi podnosi najbardziej poziom dopaminy?
0: Nie wiem. Ja?
1: Myśl o Sunrise Festiwalu.
0: No to się świetnie składa, bo za chwilę My Lovin' i Sony Fodera. Wiesz, że Sony Fodera wystąpi w Kołobrzegu?
1: O, ty gadasz, gdzie? Na której scenie?
0: 31 lipca na białej scenie.
1: To moja ulubiona jak na razie, na ten moment. Ale wiecie, cały czas to się może pozmieniać. Ogłaszani są kolejni artyści. No będzie grubo, po prostu będzie grubo!
0: A wiesz, że w piątek będzie specjalna audycja?
1: Wiem, no! Sunrise on Air! Słuchajcie, w piątek po 21. Muza z festiwalu i...

0: Versa. No i Trips w Meloradiu. Florida. Nie wiem, czy wiesz, ale jedziemy na Florajdę.
1: Co? Nie, no wiem, oczywiście, bo Florajda, przecież gadałem z nim, jak był w Łodzi,
0: no
1: i
0: właśnie
1: powiedział, że przyjedzie jeszcze raz i że będzie zabawa, że będzie w Warszawie tym razem, no bo gra na letniej scenie Progresji.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: Dokładnie, więc my teraz zadzwonimy do Oli, która wbiła na meloradio.pl i bardzo sobie marzy takie bilety.
1: No to w takim razie dzwonimy, 5 sygnałów oczywiście na odebranie od nas telefonu, a potem zadanie specjalne.
0: Oby odebrała.
1: Ale to trzeba wykręcić.
0: Wykręciłam.
1: O.
0: To jest ciekawe. No dobrze, to spróbuję jeszcze raz, a ty w tym czasie opowiedz, jaki jest Florajda, z którą z nim gadałeś.
1: Florajda, słuchajcie, to jest naprawdę spoko ziomek. Widać, że cały czas zajarany tym, co robi, pomimo tylu lat na scenie, no bo ja też go słuchałem jeszcze za dzieciaka, a co dopiero niektórzy z was, drodzy słuchacze. I dzwonimy? Coś tam dzwonimy, nie? Ha.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy spróbowali po prostu zrobić to za moment.
1: Dobrze. Nie, no na Florajdę. A! No kogoś wyślemy, nie? Tak czy inaczej, nie może tak być, że nie.
0: Dobra, za chwilę próbujemy jeszcze raz, bo mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Ale ty nie jedziesz.
1: Nie?
0: Nie.
1: To czemu ja się tak cieszę?

0: A to jest Florida, Good Feeling. Uwielbiam tę piosenkę, uwielbiam to, że my was wysyłamy na koncert Floridy 23 maja w Warszawie.
1: Na szczęście nasz telefon też już czuje się dobrze. Naprawiliśmy, sprawdziliśmy, co nie działało i teraz wszystko powinno być tip-top. Florida.
0: To próbujemy, dzwonimy jeszcze raz do Aleksandry. Mamy nadzieję, że
1: ale
0: ona od nas
1: odbierze. Ostatni raz! O. I czekamy 5 sygnałów, tradycyjnie.
2: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Brawo, Ola! Wygrywasz bilety na Floridę w Warszawie.
2: Jezu, ale super! Dziękuję bardzo.
0: A czemu tak się jarasz tym artystą?
2: Ponieważ zawsze był, od dziecka jakoś był takim moim głównym artystą, którego słuchałam. I jak pojechałam na Florydę, to jeszcze wzmocniło to moją taką zajawkę.
0: Super! Mamy to?
1: Mamy to!

0: Ej, Ben, halo, tak się podkręcał nas tempo w Meloradiu.
1: A gablota z mistrzostwami Roberta Lewandowskiego wypełniona. Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i mamy teraz na to liczbowe dowody.
2: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
11: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę, chwila. A Temoto przypomina, sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
21: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
20: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: on the move, podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz piłka.
1: Teraz
0: niektórzy
1: piłka.
0: Mają dwie piłki, inni właśnie trzy, jak są piłkarzami, no bo dobra, nieważne.
1: No i tak to właśnie jest dzigą rozmawiać o sporcie. Ale teraz pochylimy się właśnie nad piłką, ponieważ Robert Lewandowski, tak? No i zresztą Wojtek Szczęsny, tak? Też zdobyli Mistrzostwo Hiszpanii. To już jest 14. krajowe mistrzostwo Roberta Lewandowskiego w całej jego karierze.
0: A ja mam pytanie.
1: Tak?
0: Bo oni też grają dla Polski, tak czy nie?
1: No w reprezentacji. Znaczy Robert gra, ale być może za chwilę przestanie, a Wojtek już nie gra.
0: Nie rozumiem.
1: No bo Wojciech Szczęsny generalnie poszedł już na emeryturę. On jest emerytem i na tej emeryturze już zdobył dwa mistrzostwa.
0: Fajna emerytura.
1: Fajna, nie? A przy okazji Robert może się pochwalić bardzo fajną statystyką, tak? Ponieważ zdobył 13 mistrzostw w ligach top 5, więc jeszcze jedno mistrzostwo. Hiszpanii, Włoch, Anglii, Niemiec, nieważne. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie najlepszy na świecie.
0: On już jest najlepszy na świecie. Jak tak patrzę na niego, to myślę, Robert, no ty naprawdę jesteś najlepszy.
1: A najlepszy to był ten stream po zdobyciu właśnie tego Mistrzostwa Hiszpanii, jak z Wojtkiem jechali sobie na autobusie.
0: Ja wam przeczytam. Lewandowski, ty jesteś elokwentny, powiedz coś od siebie. Szczęsny, stoi na stacji lokomotywa. Lewandowski, dyszy, dmucha, uf, jak gorąco. Może mu chodziło o to, że Szczęsny, wiecie, tam popala sobie.
1: To sobie popalał też na autobusie. No ale co, no na emeryturze jest i to mu się należy.
0: Ciekawe masz podejście do zdrowia, do sportu. Zakaria and it does.

0: My gramy tak dobrze, że ja nie wiem, co lubię najbardziej. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy.
2: Rumors Tomasa Graja, to też ci się podoba?
0: Bardzo.
2: No to dobrze, bo zagramy ten numer punktualnie o 16.
0: Czemu?
2: Bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
4: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
5: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz

0: Indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.

0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik, Noc Muzeów coraz bliżej, Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza do zwiedzania i na dodatkowe atrakcje. Wyrychtuj się na tańce to propozycja skansenu etnograficznego. To lekcja o tańcach i strojach regionalnych z udziałem kapeli i tancerzy z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie z Poznania. Noc Muzeów 16 maja od 17 do północy. Niby rok, a jednak sentymentalny. Taki koncert szykuje się w auli PWSZ przy Popiełuszki w Koninie. To będzie koncert ballady rockowe przy świecach. Będą gitary, pianino, a nawet kwartet smyczkowy i utwory od Deep Purple przez Queen po Maneskin. To 17 maja o 19. A 24 maja kwiatowy festyn będzie na bulwarze nadwarciańskim. Bulwar wypełni się kwiatami od ogrodników. Będzie można skorzystać z konsultacji ogrodniczych czy wziąć udział w warsztatach. Będą konkursy, muzyka i coś na ząb. Start o 11.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów. Śledczy przesłuchali już kilkuset pokrzywdzonych i przejęli niemal 2000 zgłoszeń. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta. Sprawa trafiła na policję. A ósmoklasiści mierzyli się dziś z egzaminem z matematyki. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, mówią uczniowie z Lublina.
5: Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
7: No z 80.
4: Egzamin, mimo że obowiązkowy, nie wpływa na ukończenie szkoły.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak co wtorek w tej godzinie bawimy się w... Czy... Coś?
3: A, myślałem, że mówisz, że wy i my, że wspólnie razem się bawimy.
2: No tak, w sumie. Czy no coś ta. Ci dzwoni?

0: Jeden, dwa, trzy.
1: Co
0: nikt
1: tak
0: z nas
1: liczysz?
0: Nie jest bogaty.
1: Aha, no. Nawet jakbyśmy się złożyli wszyscy do kupy, to dalej nie jesteśmy bogaci.
0: A wiecie, że przybywa bogatych ludzi?
1: O, świetnie. Super.
0: I o tym porozmawiamy już za moment.

0: Kevin Hart pod kręcamy tempo w Melo Radio. Podobno pieniądze szczęścia nie dają.
1: Tak pewnie mówią ludzie, którzy nie mają pieniędzy.
0: Ale ci, co mają, twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie i świetnie, bo w ciągu ostatnich lat, 5, w Europie jest coraz więcej bogatych osób.
1: Fantastycznie. To teraz jakbyśmy jeszcze tak wprowadzili więcej podatków dla tych najbogatszych, to może klasa średnia by coś tam zaczęła jakoś istnieć.
0: Daj spokój, o co ci w ogóle chodzi? Na szczęście Melo Radio rozdaje pieniądze. 200, nawet 500 złotych możecie
1: być bogaci. Więc nie wpadniecie w ten najwyższy próg podatkowy, ale zawsze coś tam do kieszeni trafi.
0: Jej.

0: Tiesto, On My Way w Mellow Radio. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiaj do wygrania może torba i pomadka.
1: Może być.
0: Puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego.
1: A dzisiejszy dźwięk, no mi towarzyszył przez długie lata.
0: Chyba nawet wiem dlaczego.
1: Często do niego wracałem.
0: Aha, aha. No to myślę, że gramy, jeżeli wiecie co to takiego, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Anuszka ci chodzi, widzę.
1: No ja już się cieszę na samą myśl o wspomnieniach i kultowych tekstach.
0: Mi się wydaje, że przez kogoś innego oglądałeś ten serial.
1: Porozmawiamy o tym, jak już będziemy wiedzieć na 100%, co to jest.
0: Czy coś ci dzwoni? Dajcie znać. WhatsApp, Meloradia, głosówki i tekstówki do wygrania, torba i pomadka. Czekamy na wasze wiadomości.

0: My lubimy tak podkręcać tempo. Specjalnie dla was Dive Into Me, Alok, Khalid. A teraz trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My wam gramy starcze dźwięki i wy zgadujecie, co to takiego.
1: I dzisiaj wszyscy zgadli.
0: Niesamowite, przypomnijmy dźwięk.
1: Ale mnie to nie dziwi, no to jest jednak klasyka gatunku komediowego w Polsce.
0: Bardzo dobry serial, jednak najszybsza okazała się Patrycja Asia.
2: 13 posterunek, tego się nie zapomina!
1: Dokładnie, wielu z was też nociło piosenkę Radiotelegrafisty. Pozdrawiamy was serdecznie.
3: Czy coś ci dzwoni? Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Natalia Nykiel w Meloradiu. Generacja Z to nie jest pokolenie, które jest leniwe. My znamy swoją cenę.
1: Dobrze.
0: To nie są moje słowa.
1: Podobno właśnie Zetki tak szukają tej pracy i chcą pracować, ale z drugiej strony nie chcą pracować, bo by chcieli więcej pieniędzy. No i tak zamiast pójść pracować za średnie pieniądze, to nie pracują za żadne pieniądze.
0: Ja to rozumiem, no bo zobacz, twoje stare pokolenie na przykład miało jakieś mieszkania, a my biedne Gen Z.
1: Co ty do mnie mówisz w tym momencie?
0: A ty nie jesteś aż tak stary? Przepraszam.
1: No tak. Wy to najbardziej poszkodowani.

0: to był ja, to jest nowość w Monoradiu. Be Mine i James Hype.
1: Na Red Stage'u będzie. A
2: już o 17:00 zagramy.
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: No będzie normalnie na Red Stage'u, James Hype.
0: Nie mogę się doczekać, to jest mój ulubiony kolor. Yeah! Sunrise, jej! A to punktualnie zagramy wam o 17:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien.

0: Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Emcador, Setto, Dotye. Lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
14: Biegnij, Stefan, biegnij!
15: A gdzie mam biec?
14: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
15: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
14: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
15: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
14: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: O reklamie.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Na początek coś dla miłośników książek. Spotkanie z Sylwią Kubik, autorką popularnych powieści obyczajowych, jutro będzie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. Zacznie się o 18:00, obowiązują wejściówki. Wiek to tylko liczba. Z koncertem organizowanym pod takim hasłem do Konina przyjedzie Krzysztof Cugowski. Legenda polskiej sceny bawi na imprezach kolejne pokolenia słuchaczy. I jak mówi sam artysta, gdy wchodzi na scenę, to czuje te emocje, które jemu towarzyszyły, gdy miał 20 lat. Koncert będzie 21 maja w Auli WSZ przy Popiełuszki o 19:00. A 28 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki przy Alejach 1 Maja w Koninie rozbrzmiewać będą piosenki, które wszyscy dobrze znają, czy to z wycieczek, czy obozów, wyjazdów w góry i wieczorów spędzonych przy ognisku. Wystąpi tu zespół Stare Dobre Małżeństwo. Koncert zacznie się o 17:00.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Była znana m.in. z filmów Pieniądze to nie wszystko, czy Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei. Miała 79 lat. Jutro kolejny dzień obniżek na stacjach paliw. Cena diesla spadnie o 9 groszy. Ma kosztować maksymalnie 6,84. O 2 grosze tańsza będzie benzyna 95, maksymalnie 6,28 za litr. A na koniec przywitajmy zimną Zośkę, czyli sporo chłodzenia, deszcz i przymrozki. Załamanie pogody potrwa do piątku, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
4: A od weekendu powoli wkraczamy w letnią pogodę.
3: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu, porozmawiamy o randkach, o błędach na randkach.
2: O, dobrze.
3: Coś się zestresowałeś.
2: Myślałem, że nie wiem, coś mi sugerujesz, czy co?
3: Nie, no co ty. Gamikoj, hej.

0: bardzo dobrze się wraca do domu z pracy. DJ Is Your Second Name, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A teraz czas na moją autoprezentację, Mikołaj, skup się.
1: Dobrze.
0: Mhm, jesteś gotowy? Ja nie widzę.
1: Słucham ciebie bardzo uważnie.
0: Dobrze. Nazywam się Iga Dudziuk, mam 26 lat, interesuję się muzyką, mam dwa koty i lubię czarny.
1: Kolor w sensie, dobra.
0: Kolor.
1: Wiesz co, Iga, chyba nic z tego nie będzie.
0: Dlaczego?
1: Bo na naszej pierwszej randce za dużo mówisz o sobie, a rzadko dopytujesz.
0: Aha, jaki jest twój ulubiony kolor?
1: 8. Czekaj, co?
0: Co? No generalnie byśmy nikogo nie poderwali, natomiast mamy mistrza z Love is Blind, który tak dobrze podrywa, że postanowiliśmy o tym wam opowiedzieć.
1: On to robi bez słów.
0: Au, beautiful. You make me feel alive again.

0: Rydżołów Melo Radio. Najlepszy tekst na podryw to?
1: Cześć, nazywam się Mikołaj, a ty?
0: W ogóle mam na imię, więc generalnie to masakra.
2: Dobra, dobra.
0: Ale jeżeli wy macie jakieś teksty na podryw, to śmiało, WhatsApp Melo Radio. Natomiast my musimy wam przedstawić mistrzów podrywu.
1: No właśnie, bo podobno jest jakiś nowy program. Ja tak. W ogóle bardzo lubię, Iga, w pracy z tobą to, że odkrywam cały czas jakieś nowe durnoty i doceniam jeszcze bardziej ten spokój, który mam u siebie w domu.
0: Ależ to nie są durnoty. Posłuchaj Damiana, który chyba wyrwał na to dziewczynę.
3: Czuję się zaszczycony, że będę tym specjalnym człowiekiem w jej życiu. Fajnie będzie ją wziąć za rękę w końcu i pójść na kepsa, opowiedzieć talerz.
0: Gentleman.
1: Jakby, no, ale ja też bym poszedł na kepsa.
0: Tak, a co powiesz na wypowiedź Jacka?
4: Au.
5: Nice.
4: Au.
5: Au.
4: Au.
5: Au.
4: O mój, nic pęta się obudził.
1: On coś mówi jeszcze oprócz tego, czy tylko au?
0: Generalnie au to jest nowe słowo, które określa wszystko. Miłość, nienawiść, złość.
1: Ale to też już kiedyś było. Widzicie, cały czas przywracacie stare trendy, nawet nie wiecie, że to robicie.
0: Jeżeli wy macie natomiast jakieś pomysły na teksty na podryw, to my przyjmiemy z przyjemnością głosówki i tekstówki przez WhatsApp Melo Radio.

0: to się nazywa Lato w pigułce, Talk to You. Jak ja uwielbiam ten kawałek, tak się podkręca tempo, a my sprawdzamy wasze najlepsze teksty na podryw. Jeżeli chcecie się nimi podzielić, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Przyszły głosówki.
1: No i co tam mamy?
0: Mamy na przykład Kacpra, sprawdźmy.
2: Narzeczoną wyrwałem na taki tekst, masz bardzo ładną mamę, wygląda jak moja przyszła teściowa.
1: No, fajne, ale może być takie obosieczne, nie?
0: To prawda, zobaczmy jak Patty.
3: Podbijam do faceta i mówię, hej, wyglądasz na takiego, który chciałby mnie zaprosić na kawę.
0: Fajne, pewność siebie.
1: Nie wiem, czy by zadziałało.
0: Czemu?
1: No co czemu, bo to ja jestem facetem, więc to ja decyduję, czy działa, czy nie.
0: A co ty taki trudny jesteś?

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercado. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara... Na mediaexpert.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Biegnij, Stefan, biegnij!
18: A gdzie mam biec?
17: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
18: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
17: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
18: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
17: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: My sprawdzamy najlepsze teksty na podryw.
1: Uff, no chyba będę musiał szklankę wody zaraz sobie tutaj oporządzić, ponieważ no są suche te teksty, na przykład
0: dajesz.
1: Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: No dawaj, przejdź jeszcze raz.
1: O, a może takie, witaj, twoja uroda jest jak śmieć na orbicie, wywalona w kosmos.
0: Sugerujesz mi, że wyglądam jak śmieć?
1: To nie ja! To, wiesz co, jak czytam te teksty, to ja się nie dziwię, że my mamy taki przyrost naturalny niski.
0: Boy, you turn me, Felix Jan.

0: Maloradiu.
1: Czego się tak śmiejecie?
0: Bo dzisiaj sprawdzamy teksty na podryw. Dobrze, że jesteś.
1: Okej.
2: Bo mamy taki dla ciebie jeden. Skonstruowaliśmy specjalnie autorski.
1: Mhm, to
0: Mikołaj, czyń honory.
2: Dobrze, Oluś. Powiedz, czy jesteś gorącym Hiszpanem? Bo pociągasz mnie jak Ankę Lewandowską.
1: Aha. Ej, ale to takie z wysokiej półki, muszę przyznać. Ale ja też mam coś dla was.
0: Słuchamy.
1: Uwaga, Iga, ja mam takie personalizowane.
0: Świetne.
1: Iga, kręcisz mnie jak twoja fryzura.
0: Wow.
1: Mikołaj, a to będzie dla fanów Legii Warszawa.
0: Ojej.
1: Podobasz mi się, jak Milecie Rajewiciowi strzelanie goli.
2: Dzięki. Ale kolega. Już o 18
1: zagramy. Can't deny it, Jazzy.
2: On teraz ma kontuzję, dobrze?
0: Ale ja nie rozumiem, o czym mówicie.
1: No i tyle wystarczy.
0: No to
1: bo to jest męska miłość mnie i Mikołaja.
0: A...

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Polski MSZ skierował do ambasady w USA w Warszawie notę, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Możliwość zamieszkania ze zwierzęciem coraz ważniejsza dla najemców, wynika z raportu Oto Dom. Na liście priorytetów ten warunek wyprzedził nawet wyposażenie mieszkania w zmywarkę. A na koniec trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Wieczorem powalczy o finał Eurowizji. Wystąpi jako przedostatnia. Występ Alicji w szkolnym zespole wspomina wicedyrektor liceum w Ciechanowie Robert Widacki. Opiekował się krachbandem, w którym Alicja była jedyną kobietą.
2: Odnalazła się bardzo dobrze. Bardzo szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, współpracy i naprawdę wszystko to przebiegało bardzo sprawnie.
1: Koncert półfinałowy o 21:00.
0: Trzymamy mocno kciuki.
1: Oczywiście.

0: idę w melo.
1: No to co, słuchajcie, lecimy z tą końcówką wtorku, a skończymy ten dzień najlepiej jak się da, bo jesteście z Meloradiem, a my wam mocno podkręcimy tempo. Ale Farben i Body Talk, to mam dla was na pewno w tej godzinie, będzie Armin van Buuren, jego In and Out of Love, a zaczynamy od numeru Can't Deny It, to Jay-Z, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w melo.

Body Talk, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Melo, tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer. No i dzwonimy do Patrycji, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów. Pierwszy już się pojawił, na Apatii potrzebuje hajsu. No i to na takie miłosne rzeczy bardziej bym powiedział, więc niech to serce mocniej zabije, tak jak bije teraz sygnał telefonu. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Hej, hej.
0: No cześć, Pati. Słuchaj, 200 od Melo Radia. Gdybyś miała dostać, to powiedz, na co byś je wydała?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: A ty w ogóle go znasz? To będzie pierwsze wasze spotkanie, czy jak?
1: Osobiście go nie znam właśnie.
0: Czyli mam ci tak zasponsorować taką pierwszą randkę?
1: Można tak powiedzieć.
0: No to ja nie mam w ogóle serca, żeby zrobić inaczej. Pati, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacić.
1: Dzięki wielkie.
0: No i tak jak pewnie niejednokrotnie się zdarzycie na gokartach, to mam nadzieję, że wasze serduszka też się tak zdarzą. Szybka kasa od Melo.

Bad Angel, to Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 27 minut po 18. A wy pamiętajcie, że na wasze wszystkie nowe ulubione hity możecie głosować na meloradio.pl. Już w piątek po 18.00 30 Meloradia, wasza lista hitów. Na naszej stronie głosujecie. No i kto wie, być może Anima i Liza powędrują bardzo wysoko w tym tygodniu. W tej godzinie będzie też jeszcze na pewno nowość absolutna na antenie Meloradia. Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15. Po reklamie.
12: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Smolasty i Tripsy to duże oczy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iben, tego gościa możecie bardzo dobrze kojarzyć z anteny Meloradia z dwóch wielkich hitów. Było Hearts, no i teraz aktualnie Hollow, a tym razem zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i czy zrobiły trzeci numer, który wam się aż tak mocno spodoba. Runaway się on nazywa, no i jak on brzmi, posłuchajcie sami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Pitbull i T-Pain w Melo, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ten numer punktualnie o pełnej, no a po 19 będę miał też dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo się zadzieje w Melo Radio.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: 19 punktualnie na zgarach. Kiedyś o tej porze to się dobranocka oglądała, ale my nie śpimy, my gramy i to bardzo mocno. Gipsy, Win, to na pewno wam zagramy w tej godzinie. Będzie Rudimental i LR z hitem Waiting All Night, a zaczynamy od Ila, jego Oaksa i jego Breaking Dishes. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To specjalnie dla tych, którzy lubią szybką jazdę. On też ją kocha. Gips i Win w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19 na zgarach, a za chwilę będę miał coś dla fanów festiwali. Ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Sean Baker.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru. Ariana Grande i Z to Break Free w Melo. Tak właśnie podkręcamy tempo. Na takim bicie kończymy wtorek. A dużo dobrych bitów będzie też właśnie tam.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Środek wakacji, morze, Kołobrzeg, masa bardzo dobrych artystów, 6 scen, no i wy. I to może nie być tylko opowieść, którą mówię 12 maja, to może stać się rzeczywistością. No bo mamy dla was wlotki na Sunrise Festival, konkretniej mam teraz podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens. No po prostu jaram się maksymalnie, jak sobie już o tym pomyślę, a co dopiero, jak wiem, że mogę kogoś z was tam zabrać. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, to dajcie mi znać, jaki numer jest idealny na zakończenie imprezy i dlaczego. Możecie dać znać pisząc, nagrywając głosówki, ale też możecie zanucić. Czym bardziej kreatywnie, tym lepiej. Czekamy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy. John Summit i Julia Church to Shades of Blue w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jaki numer jest najlepszy na zakończenie imprezy i dlaczego? Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. To Sony Fodera. A z nim Crystal, to My Lovin' w Mela.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A ja na tę niesamowitą imprezę w środku wakacji nad morzem w Kołobrzegu mamy wlotki podwójną na ostatni dzień, na drugi dzień sierpnia. No i zapytałem was, jaki numer jest idealny na koniec imprezy, no i dlaczego? Renata, dawaj.
2: Jak koniec imprezy, to tylko one more time, we're gonna celebrate. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy celebrować piękny wschód słońca na Podczelu.
0: No Renata, ja nawet nie mam nadziei, ja to wiem, że będziemy to robić, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, ale nie bójcie się, tych wlotek jest dużo. One more time nastąpi jutro.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

Nieśmiertelny sztos, anioły i demony, Tymek, Big Sighty Days w Melo, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 20 nam zostało, za chwilę nowość od D.O.D. będzie hit Closure, Edward Warchocki. No to gościa, w zasadzie robot, który podbił serca no chyba wszystkich, którzy mają TikToka. A to przeganiał dziki, a to chciał się wybrać w podróż autobusem i gadał z przechodniami. No robot, który tak naprawdę zrobi co chcesz, ale teraz każdy takiego Edwarda będzie mógł mieć. No bo Chińczycy zapowiadają, że wypuszczają serię takich robotów, no i jest tylko taki jeden malutki haczyk, taki pojedynczy robot będzie kosztował ponad 2 miliony w przeliczeniu na złotówki. No ale żeby zobaczyć takiego robota przeganiającego dziki na własne oczy, no to chyba to bezcenne.

0: Kiedyś Kurt Nielsen, a teraz Jackson i Connor Maynard. To She's So High, tak gramy jeszcze przed 20. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i on wybrzmi na antenie Meloradia punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dni.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Cappuccino. Caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Idę w Melo.
15: Na zgrach punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam o najdroższych, jednym z najdroższych kamieni, jakie w ogóle w życiu widziałem. Ale zanim to zagramy drogocenne hiciory. Dive Into Me, Alok i Khalid na pewno będą. Katy Perry i Hot & Cold już się szykuje. A zaczynam od Loco Loco, to Gordo i Rainier Zunewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

i Bobby Harvey, to Waterfalls w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo, 14 minuty po 20. Ma ponad 2 kg, 11 tysięcy karatów. No tyle ma kamień, którego znaleźli górnicy w Mianmie, to w Azji. No kopali sobie i nagle trafili na takiego potwora. Ten kamień to rubin, no i jest drugim największym kamieniem szlachetnym wykopanym w tym kraju. A słuchajcie, jego wartość to w ogóle powala na kolana. To ponad 3 miliony dolarów. No górnicy, szacun za waszą pracę. Wiemy wszyscy, że jest mega trudna. No ale nigdy nie mówiliście, że w tej branży są takie premie. Remy Schulz i Francesco Yates to Sugar, już teraz w Melo, a kto potrzebuje letnich brzmień, to niech zostanie z Meloradiem, bo za chwilę wlecą one, modelki, i będzie ich numer. Lubicie jak lato.

palcami o wasze kierownice w samochodach. Widzę wszystko. Pitbull, Neo, Afro, Jackie Nair, to Give Me Everything w Melo. Tak podkręcamy tempo, takie klasyki wam gramy. Za to zaraz będzie coś nowszego, tak wam gra Melo Radio. 26 minuty po 20, a już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć wylotki na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Afrojack zagra, ale będzie też masa innych wspaniałych DJ-ów. No a poza tym umówmy się, środek lata i muza elektroniczna nad morzem, no czego po prostu chcieć więcej? A jeszcze więcej, Sunrise Festival będziecie mieli inne wypiątkowe wieczory, bo w ramach biforu przed Dobrym Melo startujemy z nowym programem Sunrise On Air. Będzie playka wypchana gwiazdami, które w Kołobrzegu zagrają tego lata, ale będziecie też mogli zgarnąć wlotki na to wydarzenie. Ja się mega jaram! Więc wbijajcie w piątki po 21, a już teraz gram wam zupełną nowość na playce Melo. Calvin Harris i Jazzy, to Satisfy.

Ale klasyk wam zagrałem. 20 minut do 21. Słuchacie Meloradia, a to jest nowy trend w podróżowaniu. Słuchajcie, właśnie czytam, że parom coraz częściej nie zależy wcale na tym, żeby w samolocie siedzieć dosłownie obok siebie, wiecie, w jednym rzędzie, no ale dwie osoby biorą miejsca od korytarza, że jedna od jednej części, druga od drugiej, no tak, żeby mieć przestrzeń, no i więcej miejsca obok siebie, a niekoniecznie tak do siebie się uciskać. No ta, coś mi się wydaje, że w zdecydowanej większości to dlatego, że jak się pokłóci w samolocie, to nie ma gdzie uciec, a tak to po prostu można się odwrócić i udawać, że się nie zna.

mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: i banan na ustach od razu się pojawia, kiedy oni wchodzą na playlistę Melo. To Shanga i King of the Jungle, tak gramy jeszcze przed 21. Ta za chwilę wybije, no a po 21 nasza Alicja Szemplińska będzie brała udział w półfinale Eurowizji. Trochę o Eurowizji sobie po 21 pogadamy, ale zaczniemy od zupełnie innego klimatu.
1: A już o 21 zagramy
0: Alex Lemirich i Forever and a Day. Od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go punktualnie o 12, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Po reklamie. Idę w melo.
6: Na zegarach już punktualnie 21. No i patrzcie, ten wtorek niby taki straszny, już prawie za nami. Już czuć ten zapach środy, który unosi się w powietrzu. Zaraz wszyscy razem zbliżymy się i postawimy kolejny krok w stronę weekendu, a pomogą nam w tym m.in. Felix Jen i Cascada. Zagram ich Boy You Turn Me, Don Diablo i Survive też na pewno wpadnie. A zaczynam od numeru Forever and the Day, to Alex Lamire. Czy tupychu, siemano.
5: Melo Radio. Idę w melo.

0: the truth.
1: Anima i Joe G. Mello.
0: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
1: Jest beat, ale przy tym zachowany niesamowity klimat. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 21 na zegarach. Na kilka chwil temu rozpoczął się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Ten, w którym bierze udział nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska. No naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki. A na meloradio.pl czeka na was quiz dla fanów tego konkursu. No ja w niego wszedłem, no i między innymi takie pytania są. Jakiego koloru suknię miała na sobie Kasia Kowalska podczas swojego występu? Albo w ilu językach zespół Ich Troje wykonał piosenkę Keine Grenzen? Ile się pamięta z dawnych czasów, to można sprawdzić. Wbijajcie na meloradio.pl, a z racji tego, że dziś startuje Eurowizja, to ja stwierdziłem, że przypomnę wam numer, który w zeszłym roku no, narobił niezłego zamieszania. Meloradio. Zeszłoroczne wakacje ten kawałek był dosłownie wszędzie. Reprezentanci Niemiec z zeszłego roku to Abor i Tyna. Ich numer Balalala. No to razem sobie będziemy mogli takie balalala zrobić.

Ile wspomnień mam z tym numerem, to nie zliczę. No wiem, że wy też macie podobnie. David Guetta i Kid Cudi. To Memories. 28 minut zostało nam do 22. A na koncert Florajdy chcielibyście się wybrać? On gra w Warszawie już w przyszłym tygodniu w sobotę i macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójną wlotkę. Totalnie za free. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl. Zgłosicie się. No i kiedy do was zadzwonimy, to zrobicie głośne yeah na zakończenie tego fragmentu. Sometimes I get a good feeling. Takie właśnie yeah trzeba zrobić. No i jeżeli wam się uda, to podwójna wlotka trafia do was. Meloradio.pl, tam zgłoszenia, a ja gram zupełną nowość. Topiki, Becky G, to Sorry Papi.

0: Tak pachną wakacje, tak pachnie Meloradio wiosną. Another i Talk to You, tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22 nam zostało, a jak pachną dwie stówy, możecie się o tym przekonać, wbijając na meloradio.pl. No bo tam taki hajs rozdajemy, taką szybką kasę mamy dla was i to totalnie za free i to od ręki. Taka magia. My dzwonimy do was na antenie i wy po rozmowie już od razu możecie biec do bankomatu i takie dwie stówy wypłacać. A na co? A na co tylko chcecie. Wystarczy, że wpiszecie nam wasz pomysł na meloradio.pl, tak zrobił Patryk, no i posłuchajcie, no co on wyda 200.
1: No nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No właśnie, bo zimny łokieć to nie wszystko, co nie? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły, a kolejna szybka kasa już jutro do zgarnięcia. Filipe Kinel, niech się kręci, to za to do zgarnięcia już teraz.

Nowa ścioty Marshmello, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. Where we go, tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę na wszystkich zegarach w całej Polsce się pojawi, więc druga zmiana, można już powoli zbierać się do domu.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteś

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.